0: Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.
1: Thank you, we'll be landing here shortly.

Radio Odzew, twoja muzyka w twoim domu.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen, żelazo, woda, wino.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Polak, który wygrał 2 razy pod rząd w lotto, Roman W. Mężczyzna w 1995 roku zastawił w Lombardzie ślubną obrączkę i wypełnił zakład w pobliskiej kolekturze totalizatora. Trafił 6. Kiedy odebrał nagrodę, po tygodniu wysłał 2. los i znowu wygrał fortunę. Niestety jego historia ma także mroczniejszy wątek, który warto poznać, aby uniknąć podobnych błędów. Pierwsza wygrana Romana W. była ogromnym szokiem, dała mu możliwość realizacji marzeń, ale także przyciągnęła wielu nowych przyjaciół i doradców, którzy bardzo szybko zaczęli korzystać z jego hojności. Zainwestował w różne przedsięwzięcia, które obiecywały

Elu Karolu jest to brytyjski zwycięzca loterii, który w 2002 roku wygrał 9,7 miliona funtów, czyli ponad 40 milionów złotych. Szybko stał się sławny ze względu na swoje ekstrawaganckie i nieprzemyślane wydatki. Karol wydał fortunę na luksusowe samochody, imprezy, alkohol oraz nielegalne substancje. Niestety rozrzutny styl życia doprowadził do jego bankructwa. W 2010 roku Karol ogłosił, że jest spłukany i powrócił do pracy, którą wykonywał wcześniej, czyli do zawodu śmieciarza.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Owczarek kaukaski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na Kaukazie na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Pierwotnie przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i złodziejami. Psy tej rasy są zrównoważone, niezależne, nieufne wobec obcych, czujne, stanowcze i terytorialne. Na własnym terenie nie tolerują nikogo obcego. Często wykazują skłonności dominacyjne. Mogą sprawiać problemy niedoświadczonemu opiekunowi. Nieumiejętnie prowadzone stają się agresywne. Owczarek kaukaski broni swoich najbliższych, pozostaje więc nieufny wobec ludzi, których nie zna. Pies ten może być psem niebezpiecznym, jeżeli jego właściciel nie zadba o jego odpowiednie wychowanie i socjalizację. Z tego powodu powinien mieć doświadczonego opiekuna, pewnego siebie oraz świadomego charakterystycznych cech tej rasy. Jeśli nie wyczuwa ze strony ludzi zagrożenia, traktuje ich z obojętnością. Z drugiej strony w obliczu niebezpieczeństwa staje się bojowy, napastliwy, w skrajnych przypadkach potrafi bez wahania ugryźć.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Marca 2014 po rocznym treningu Will Goodman, instruktor nurkowania technicznego i rekordzista Guinnessa w najdłuższym nurkowaniu 48 godzin i 8 minut, zszedł na potwierdzoną głębokość 290 metrów, używając standardowego sprzętu do nurkowania. Mieszkając i pracując na rajskiej wyspie, mężczyzna gromadził tysiące godzin pod wodą, głównie podczas nurkowania technicznego, które wymaga dodatkowych procedur i sprzętu. Po pobiciu rekordu po założonym czasie rekordzista wypłynął na powierzchnię, nie wykazując żadnych oznak choroby dekompresyjnej i był w świetnym nastroju. Szacuje się nawet, że dokładna głębokość, jaką osiągnął, wynosiła nie 290, a ponad 300 metrów. Jednak w pewnym momencie sprzęt odmówił posłuszeństwa i wynik został delikatnie przekłamany. Chociaż wynik nie jest uznawany za oficjalny rekord świata Guinnessa z tego powodu, że nie ma takiej kategorii, Will został zasypany życzeniami i gratulacjami od profesjonalistów z globalnej społeczności nurkowej. O samym biciu rekordu Will powiedział: "To było najtrudniejsze i najbardziej wymagające środowisko, w jakim kiedykolwiek byłem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krater Patomski, znany również jako krater Patom lub konus Kolpakowa, to niezwykła formacja skalna położona w Bodajbo w obwodzie irkuckim w południowo-wschodniej Syberii. Jest to duża kopuła złożona z rozbitych bloków wapienia na zboczach wyżyny Patom w obszarze gęstej tajgi. Jego podstawa ma średnicę około 160 metrów, a wysokość wynosi około 40 metrów. Wewnątrz krateru znajduje się mniejszy kopiec o wysokości około 12 metrów. Krater został odkryty w 1949 roku przez rosyjskiego geologa Wadima Kolpakowa. Jego pochodzenie było przedmiotem intensywnego zainteresowania naukowego. Początkowo niektórzy naukowcy wierzyli, że krater jest śladem bardzo gęstego meteorytu, który zatonął pod ziemią po uderzeniu. Inni sugerowali, że jest to fragment meteorytu Tunguska, jednak badania naukowe wykazały, że krater ma pochodzenie wulkaniczne. Stosunek średnicy do wysokości typowy dla stożków wulkanicznych oraz brak geochemicznych anomalii związanych z pochodzeniem kosmicznym przeczyły hipotezie meteorytowej. Chociaż wiele teorii dotyczących pochodzenia krateru zostało zaproponowanych, jego dokładne pochodzenie pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy naukowcy wierzą, że mógł on powstać w wyniku wybuchu gazu metanowego pod ziemią, podczas gdy inni sugerują, że mógł być to jednak meteoryt lub nawet UFO. Jedno jest pewne, krater pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i w dalszym ciągu tajemniczych miejsc na świecie.

Pierwsze wydarzenia ze świata. Na krakowskich szańcach na Dąbiu wylądowało UFO. Nie wylądowano żadnych ofiar śmiertelnych. Zielone ludziki pojmały księdza za konicze kościelne, bo więzieni w kościele żądają opór. Będziemy na bieżąco informować. Prezydent Ugandy oznajmił, że kraj posiada bombę atomową.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Walczę z bólem, wizualizując i czerpiąc z pozytywnych emocji, dzięki czemu mogę stłumić to w sobie, powiedział Koberl dziennikarzom we wrześniu 2020 roku, gdy tłum zebrał się w mieście Melk w Austrii, aby obejrzeć jego wyczyn. Josef Koberl pobił swój własny rekord z 2019 roku o 30 minut. Podobno wypełnienie kontenerów, w którym mężczyzna spędził 150 minut, wymagało ponad 200 kg lodu. Wszedł do środka w samych kąpielówkach, obserwowany przez rzeszę fanów. Koberl planuje jeszcze raz pobić swój rekord w przyszłym roku w Los Angeles. Jego zespół twierdzi, że obecny rekord jest jednocześnie aktualnym rekordem świata, jeśli chodzi o najdłuższe wystawienie ciała na działanie lodu. Mężczyzna zanurzony w lodzie spędził dokładnie 2 godziny 30 minut i 57 sekund.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Witam was wszystkich. Dominik Kurac. Witam na programie z cyklu Na żywo, gdzie prezentujemy płyty koncertowe. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę zespołu Laibach. Płyta z roku 1996. Nazywa się The Occupied Europe NATO Tour 1994-1995. Czyli 1994 do 95. Jesienią w 1994 roku, też po wydaniu nowego albumu NATO, albo NATO, jak kto woli, Laibach wyruszył w trasę po, w cudzysłowie, okupowanej Europie i wyzwolił, także w cudzysłowie, kilka europejskich miast. 26 października później, rok później, zagrali triumfalnie udany koncert dla 3000 widzów DC-3 Dakota. Nie wiedzieliśmy, że była to próba generalna przed ich historycznymi występami 20 i 21 listopada w Sarajewie w ramach szerszego projektu, w ramach którego NSK proklamowało Sarajewo państwem NSK i wydało 350 paszportów jego obywatelom. Dla wyjaśnienia, NSK to Neue Slowenische Kunst, kolektyw artystyczny założony w 1984 roku w Słowenii, zrzeszający wykonawców o podobnych zapatrywaniach na sztukę i jej ekspresję. Jedną z idei lansowanych przez NSK było powołanie własnego państwa, które nie posiada granic, do którego każdy obywatel świata mógłby należeć. Przy realizacji tego projektu używano nazwy NSK State lub Drżawa NSK. Członkowie NSK także powołali do istnienia własną walutę oraz wydawali paszporty własnego państwa. Dla dopełnienia informacji, członkami i założycielami NSK są zespół Laibach, grupa artystyczna Irwin, teatr Sester Sipion Nasice, przemianowany później na Czerwony Pilot, a ostatecznie na Kosmokinetyczny Gabinet Nordung, Nowi Kolektywizm i Departament Czystej i Stosowanej Filozofii. To tyle względem NSK i przechodzimy dalej do płyty. Pierwszy koncert zbiegł się z ostatnim dniem wojny, a porozumienie pokojowe z Dayton zostało podpisane zaledwie godzinę przed rozpoczęciem koncertu drugiego dnia. Przed podpisaniem, a także przed koncertem Laibach w Sarajewie można było zobaczyć następujące grafity. Pieprzyć Dayton, Laibach gra. Mieszkańcy Sarajewa nie mieli pojęcia, że zespół będzie częścią grupy przedpremierowej sił NATO. Pierwsze oddziały przybyły do miasta kilka dni po odejściu Laibachu. Dokładnie tydzień wcześniej, ku pamięci krwawych wydarzeń w Bośni i Hercegowinie, największa niezależna wytwórnia płytowa w Wielkiej Brytanii, Mute Records, wydała limitowaną edycję boxu zawierającą nagrania z koncertu Laibachu w Lublanie. Zestaw zawiera płytę CD, kasetę wideo oraz numerowaną książeczkę. Płyta zawiera 8 z 15 utworów z albumu NATO oraz największe hity od albumu Opus Dei wzwyż. Dźwięk i obraz zostały nagrane przez ekipę filmową RTV Slovenia. Teledysk różni się od tego, który pokazano kilka miesięcy wcześniej w programie Sobotnia Noc w telewizji Slovenia, ponieważ zawiera dodatkowy miks

obrazu, fragmenty dokumentów z Moskwy, Warszawy i Sarajewa oraz mnóstwo animacji komputerowych. Wizualizacje są tak dopracowane i dynamiczne, że momentami film bardziej przypomina teledysk MTV niż nagranie z koncertu. To wydanie z pewnością musiało się zakończyć. Fazo NATO Laibach oznacza, że czas zacząć zgadywać, czym zespół zajmie się następnym razem. Może Stanami Zjednoczonymi Europy, a może Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Nie będziemy się dłużej rozwodzić nad tym wszystkim. Może przejdźmy do tego, jakie utwory mamy przygotowane. NATO, War, Final Countdown, In the Army Now, Alle gegen alle, National Reservation, 2525, Mars on River Drina, Everlasting Union, Leben heißt Leben, Sympathy for the Devil, Transnational, Wirtschaft istot, Geburt einer Nation i na koniec Opus Dei. Przypominam, nagrania zarejestrowano w roku 1994 DC Dakota w Lublanie. Nie w 94. DC Dakota w Lublanie w latach 94-95. A płyta nazywa się, jeszcze raz przypomnę, Occupied Europe NATO Tour 1994-95, grupa Laibach przed nami. Płyta została wydana w 1996 roku.

Dobra.

0: Teraz było super.
1: To jeszcze raz odpalę. Justin, jeszcze raz odpalam.
2: Launch of the heads. Ready? Go!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Test DNA Beethovena. Badania DNA pozwalają także rozwiązać wiele zagadek z przeszłości. Na początku tego roku naukowcy ogłosili, że analiza DNA Ludwiga van Beethovena ujawniła stan zdrowia artysty i pozwoliła odkryć pewną tajemnicę jego rodziny. Przebadano jego próbki włosów. Beethoven przez lata cierpiał na problemy żołądkowo-jelitowe, a w 1821 przeszedł 2 ataki żółtaczki. Okazuje się, że posiadał skłonności do chorób wątroby, czemu nie pomagało uzależnienie od alkoholu. Ostatecznie doprowadziło to do marskości wątroby. Badanie nie pozwoliło określić, co zabiło Beethovena, ale dzięki niemu wykluczono pewne teorie. Poza tym odkryto u niego dziedziczne ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. Naukowców szczególnie interesowała postępująca utrata słuchu artysty. Niestety, nie udało jej się w pełni wyjaśnić. Odkryto za to, że przed narodzinami Beethovena w historii rodziny miał miejsce jakiś pozamałżeński romans.

z nami koniec, Marlow, powiedziała nagle, zamrugawszy do lustra długimi rzęsami. Dym z kamela boleśnie zadrapał mnie w serce. Kostki lodu w burbonie zadrżały cichutko.

nami koniec, Borewicz, powiedziała nagle, strzepując z marynarki niewidzialną nitkę. Stos raportów na stole zaciążył nieznacznie. Pistolet rdzą się pokrył w ułamku sekundy.

koniec, Piotrowski, powiedziała nagle, poprawiając pośpiesznie zbyt mocny makijaż. I wyszła tymi drzwiami, którymi zazwyczaj śmierć wchodzi, przepraszając za zbyt długą zwłokę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przypadkowo poznana siostra. 32-letnia Amerykanka Julia Tinetti wiedziała, że jest adoptowana i że jej prawdziwa rodzina mieszka w Dominikanie. Kobieta w 2013 pracowała w restauracji, gdzie zaprzyjaźniła się z Cassie. Ich historia wydawała się bliźniaczo podobna. Nie tylko, podobnie wyglądały, obie były adoptowane z Dominikany i wychowały się w stanie Connecticut. Cassie udało się odnaleźć rodzinę dzięki testowi DNA wykonanemu online. Gdy spotkała ojca, zapytała go, czy nie miał przypadkiem jeszcze jednej córki, która trafiła do adopcji. Podobno zamurowało go. Przeczucie podpowiadało jej, że może to być Julia. Kupiła koleżance test DNA i podejrzenia się potwierdziły. Okazało się, że była to jej biologiczna siostra. Gdy w końcu razem odwiedziły Dominikanę, udało im się zrobić zdjęcie z pozostałym siedmiorgiem rodzeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pajęczy jedwab. Jest to włókno pochodzenia zwierzęcego, nic innego niż pajęcza nić, materiał, z którego pająki budują swoje pajęczyny. Jednak nie tylko. Pająki wytwarzające nici przędne wykorzystują je do budowy gniazd, oprzędu, oplotu, sieci łownych, zbiorników powietrza, nici asekuracyjnych i lokomocyjnych. Nić pajęcza jest elastyczna, nie rozpuszcza się w wodzie, jest kilkadziesiąt razy cieńsza od ludzkiego włosa i ma bardzo dobre właściwości mechaniczne. Może zwiększyć swoją długość o 40% bez rozerwania się. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, najwyższą wśród naturalnych włókien. Nici przędne większości pająków cechuje wytrzymałość dwukrotnie wyższa niż wytrzymałość stali o tym samym przekroju. Jednak mimo tak dobrych właściwości mechanicznych jedwabiu pajęczego, jego uzyskanie jest wyjątkowo kłopotliwe, a w warunkach hodowlanych wręcz niemożliwe. Z tego względu pajęcza nić nie ma żadnego zastosowania dla człowieka. Znane są próby pozyskiwania nici pajęczej podczas hodowli. W 2009 roku udało się stworzyć kawałek materiału o wymiarach 3 metry na metr, jednak wymagało to pobrania sieci od ponad miliona pająków.

Cześć, cześć, dzień dobry, witam się z Wami w sierpniu w audycji Osobliwe Dźwięki. Z tej strony jak zwykle Kamil, prowadzący bloga Muzyczne Retrospekcje. Dziś gadania będzie naprawdę mało, bo chciałbym Wam puścić jak najwięcej muzyki, a jak wiadomo audycja ma limitowany czas, a jeden z utworów, który chcę Wam puścić, ma aż 21 minut. Tak, dokładnie tak. Tak więc szkoda czasu na gadanie, lecimy z muzyką. Właśnie wysłuchaliście zespołu Gilgamesh z Japonii, utwór Smash z ich rewelacyjnej epki Reason for Cry, a teraz posłuchamy sobie Ministry i Goddamn White Trash. I co, wybieracie się na ten pożegnalny koncert w warszawskiej progresji, organizowany przez Knockout Productions, bo ja na pewno nie odpuszczę takiej sytuacji, żeby po raz ostatni zobaczyć Ala Jorgensena na scenie. Posłuchajmy Ministry. We need your help. I'm talking, of course, about extremism and extremist ideology. Views and conduct run counter to everything which can actually tear at the fabric of who we are as an institution. An institution. An institution. An institution. We need your help.

Jeżeli chodzi o bilety na Ministry w Warszawie, to radziłbym nie zwlekać, bo myślę, że mogą rozejść się naprawdę szybko. Dobra, cała dzisiejsza audycja będzie trochę tak w duchu industrialnego grania i lecimy z kolejnym zespołem Fear Factor z pierwszego, dla mnie chyba najlepszego ich albumu Soul of a New Machine, Crisis.

Pomimo upływu tak wielu lat, ta płyta nadal ma swoją unikalną atmosferę i klimat, której Fear Factor już nigdy nie powtórzyło. A szkoda. Dobra, lecimy z kolejnym zespołem, a będzie to Combi Christ. Jeżeli ich kojarzycie, to wiecie, że dla nich mieszanie stylów jak industrial, alternatywa, ADM i nawet gotyk to chleb powszedni. Tak więc posłuchajcie utworu Compliance, który uważam, że naprawdę to nie jest z tej najnowszej płyty, tylko z tej wcześniejszej, która moim zdaniem przeszła troszeczkę tak niezauważenie, a szkoda, bo naprawdę fajny, ciekawy materiał. Zresztą posłuchajcie sami.

Teraz odrobinkę zwolnimy i posłuchamy sobie ballady zespołu Filter z płyty The Amalgamat, a będzie to utwór The Missing.

Na zakończenie tego segmentu audycji Osobliwe Dźwięki przygotowałem dla Was utwór z ostatniej, jaką wydał zespół Spineshank płyty Exit Wounds Acceptance. Uważam, że cała płyta, jak i właśnie ten utwór spotkały się z lekkim niedocenieniem. Wszyscy spodziewali się drugiego The High of Colossness, jednak kiedy zespół nagrał swoją ostatnią jak do tej pory płyty, to był Anger, Denial, Acceptance, to powiem szczerze, jakoś tak fani byli zawiedzeni, ale niektórzy po latach stwierdzili, że to był nawet niezły album. Ja od początku go lubiłem i dziś uważam, że po latach naprawdę się broni i jest tam kilka takich perełek, jak właśnie ten, który Wam zaraz puszczę. Exit Wounds, Acceptance, zespół Spineshank.

Choć mogłoby się wydawać, że ten utwór jest urwany bądź też niedokończony, takie dokładnie jest zamierzenie zespołu i w taki sposób kończy się płyta Anger, Denial, Acceptance. Moim zdaniem to sprawia, że mamy takie pewne niedopowiedzenie, zakończenie z urwaniem, które dodaje do atmosfery tego już niepokojącego i trochę depresyjnego utworu. Świetna płyta, którą naprawdę polecam sobie posłuchać. Ale dobra, nie gadamy już więcej, bo drugi segment audycji chciałbym poświęcić zespołowi, o którym już rozmawialiśmy w jednej z audycji, a będzie to nasz polski Contagion. Contagion grają muzykę idealnie pasującą do dzisiejszej audycji, industrialną, ciężką, taką z groove'owym zacięciem i niepokojącym klimatem, atmosferą i dokładnie właśnie o to chodzi. Teraz właśnie chciałbym Wam puścić utwór, który zapowiedziałem na początku, 21 minut świetnej muzyki, utwór Everything in Vain ze Splitu Szpont. Zapraszam i miłego słuchania.

not for me.

Przyznacie, że niezła muzyczna podróż, prawda? Dalej lecimy z utworami od Contagion i będzie to mój osobisty faworyt nagrany w nowej wersji The End of Every World. Rewelacyjny utwór z taką niepokojącą atmosferą. This is

0: Był to ostatni utwór dzisiejszej audycji. Z tego miejsca chciałbym się z Wami pożegnać, życzyć udanego ostatniego miesiąca wakacji. No i co? Słyszymy się we wrześniu. Miejmy nadzieję, że będą jakieś ciekawe premiery, żebym mógł Wam zaprezentować we wrześniowej audycji. Teraz trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Do usłyszenia za miesiąc. Hej!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Teorie spiskowe od zawsze były nieodłącznym elementem Strefy 51, poczynając od hipersonicznego samolotu Aurora, który nigdy nie został potwierdzony, poprzez badania poświęcone nowoczesnym broniom energetycznym oraz kontrolowaniu pogody, a kończąc na egzoszkieletach wykonanych ze skóry kosmitów. W latach 80. oliwy do ognia dolał niejaki Bob Lazar, rzekomy pracownik Strefy 51, który twierdził, że jako fizyk badał tam układ napędowy statków kosmitów. Zarówno wojsko, jak i szkoły, do których podobno chodził, zaprzeczają, że znają tego człowieka.
2: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
3: Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice audiobooki. Prowadzona szeptem rozmowa ucichła. Elizabeth policzyła do 1001, a potem wstała z łóżka. Trzymając pod nocną koszulą baśnie Andersena, wyszła na palcach na korytarz i ruszyła w dół schodów. Musiała stąpać bardzo ostrożnie, bo skrzypiały wszystkie stopnie. Przeczytała kiedyś w pewnej książce, że włamywacze zawsze stawiają stopy na samym skraju schodków, blisko ściany albo blisko poręczy. Jeśli są uważni, mogą poruszać się w ten sposób prawie bezszelestnie. Faktem jest, że doświadczeni włamywacze potrafią wbiec na górę w absolutnej ciszy, jeśli tylko potrafią szeroko rozstawiać nogi. W kominku w salonie żarzyły się wciąż resztki głowni, spopielałe i pomarańczowe. Elizabeth przeszła po czerwonym, wytartym dywanie i stanęła na chwilę przed paleniskiem, zastanawiając się, czy nie powinna spalić w nim książki. W końcu jednak uznała, że zajmie to prawdopodobnie zbyt wiele czasu. Poza tym bała się, że na dół zejdzie ojciec i przyłapie ją, zanim uda jej się spalić wszystkie kartki. Ojciec był wściekły, kiedy usłyszał, że naziści palą książki. Powiedział, że palenie książek można przyrównać do palenia małych dzieci. Przez chwilę zaczęła się zastanawiać, czy oprócz bibliotek z książkami nie istnieją przypadkiem biblioteki z małymi dziećmi. Można by wypożyczyć sobie tam dziecko na tydzień i gdyby się nie spodobało, oddać je z powrotem. Przeszła do kuchni. Chociaż na podłodze leżała terakota, a okna pokrywał szron, było tu całkiem ciepło. Ojciec napalił bowiem na noc w piecu. Kot Ampersand drzemał w koszyku obok kuchni. Ale kiedy Elizabeth weszła do środka, otworzył jedno oko i obserwował, jak omijając stół, zmierza ku tylnym drzwiom. Tak cicho, jak tylko mogła, odsunęła zasuwkę i przekręciła klucz w zamku, a potem wyszła w cichą, śnieżną noc i przecinając na ukos trawnik, skierowała się w stronę szopy. Śnieg pod jej stopami wydawał filcowy, skrzypiący odgłos. Księżyc schował się za chmurą, ale w ogrodzie było wystarczająco jasno, żeby widziała drogę przed sobą. Niebieskie, welwetowe kapcie szybko przemokły i Elizabeth zaczęła drżeć z zimna. Przytłaczający ją ciężar winy był jednak tak wielki, że musiała ukryć książkę, podobnie jak morderca musi ukryć narzędzie zbrodni. Gdyby jej rodzice kiedykolwiek odkryli, że czytała Peggy Królową Śniegu, nie potrafiła sobie wyobrazić konsekwencji, ale na pewno byłyby okropne. Cała sprawa mogłaby się nawet skończyć rozbitym domem. Uklękła obok szopy i uprzątnęła gołą dłonią śnieg. Jesienią odkryła tu małą, pustą przestrzeń pod podłogą i ukrywała w niej niektóre ze swoich miłosnych listów. Nie były to oczywiście prawdziwe, miłosne listy. Pisała je wszystkie sama, ale zabiłaby się chyba, gdyby ktoś je znalazł. Zwłaszcza ten od Clarka Gable'a, który kończył się zdaniem: obiecuję, że będę czekał z zapartym tchem, aż skończysz 21 lat. Wetknęła książkę do schowka i wepchnęła ją tak daleko, jak tylko mogła sięgnąć, a potem zgarnęła z powrotem śnieg i przyklepała go, żeby wyglądał na nienaruszony. W Królowej Śniegu była pewna modlitwa, której dawno temu nauczyła się na pamięć, ponieważ przy pierwszej lekturze wydała jej się taka słodka i śliczna. Tej nocy jednak wydawała się tragiczna. Elizabeth stała w śniegu w swojej nocnej koszuli, czując, jak po policzkach płyną jej łzy. Niezdolna wymówić ani słowa, tak mocno ściskało ją w gardle. Różyczek krasa minie. Pójdźmy pokłonić się dziecinie. Drżąc cała, odczekała jakąś minutę, a potem pośpieszyła z powrotem do domu. Ampersand otworzył ponownie jedno oko i popatrzył, jak stąpając na palcach idzie do salonu. Ludzie, nie wiadomo skąd czerpią tyle energii. Weszła po schodach, trzymając się blisko ściany, jak włamywacz. Dopiero kiedy znalazła się na podejście, zorientowała się, że z mrocznego progu sypialni obserwuje ją ojciec. Ach, Jęknęła i o mało nie zmoczyła się ze strachu. Lizzie? Zapytał. Co tutaj robisz? Jego głos był łagodny i zorientowała się, że nie będzie na nią krzyczał. Wydawało mi się, że coś słyszałam. Wyjąkała, szczękając zębami z zimna. Ojciec wyszedł z cienia. Nie miał na nosie okularów, a jego oczy były spuchnięte i podkrążone ze zmęczenia. Co to było? Zapytał. Co słyszałaś? Nie wiem, może sowę. Położył rękę na jej ramieniu. Może rzeczywiście to była sowa. Wiesz, co o nich mówią? Pokręciła głową. Mówią, że sowy przynoszą wiadomości od zmarłych, powiedział. Potrafią w ciągu jednej nocy przelatywać ze świata żywych do świata zmarłych i z powrotem. Elizabeth popatrzyła mu prosto w oczy, zastanawiając się, czy mówi serio. To nie była sowa. To nie było nic takiego. Ojciec wahał się przez chwilę, trzymając rękę na jej ramieniu. Idę do biblioteki, powiedział w końcu. Masz ochotę ze mną posiedzieć? Nie mogę zasnąć. Jeśli chcesz, możesz się napić Coca-Coli. Dobrze, oczywiście. Odparła tak słodko, jak umiała, żeby nie zmienił przypadkiem zdania. Nagle poczuła satysfakcję, że ma już 9 lat i jest raczej dorosła. Mogła się założyć, że Laurze ojciec nigdy nie zaproponowałby w środku nocy, żeby napiła się Coca-Coli i posiedziała z nim w bibliotece. Zeszli oboje na dół i tym razem skrzypienie schodów nie miało żadnego znaczenia. Elizabeth otworzyła lodówkę marki Frigidaire, wypełnioną pozostałościami tego, co przyniosła pani Patrick, i znalazła oszronioną butelkę Coca-Coli. Wróciwszy do biblioteki, zauważyła, że ojciec przysunął sobie wielki skórzany fotel blisko kominka, nalał whisky do dużej kryształowej szklanki i postawił ją na brązowej kracie przed paleniskiem. Usiądź, powiedział. Elizabeth przysunęła sobie jego stary taboret od fortepianu, ten z postrzępionym siedzeniem i schowanymi w środku nutami, dziwnymi, pożółkłymi, zbutwiałymi nutami, których nikt nigdy nie chciał grać, w rodzaju Climbing Up the Golden Stars i Break the News to Mother. Łyknęła Coca-Coli z butelki i popatrzyła na gasnące głownie. Zastanawiała się, czy ojciec w ogóle się odezwie, czy będzie tylko siedział w milczeniu, popijając whisky i wpatrując się przed siebie. Chyba bardzo brakuje ci Peggy, powiedział w końcu. Elizabeth pokiwała głową. Wielebny Airwalker powtarza mi ciągle, że pan daje i pan odbiera, tak jakby miało mi to poprawić samopoczucie. Sam nie wiem. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby pan zabrał coś, co należy do mnie. Moje ręce, moje nogi, moje oczy, ale nie małą Peggy. Nie mojego małego bączka. Nie musiał jej zabierać. Myślę, że jest szczęśliwa. Odważyła się wtrącić Elizabeth. Ojciec zerknął na nią i posłał jej krzywy uśmiech. Tak, odparł. Chyba jest szczęśliwa. Laura i ja modlimy się za nią każdej nocy. Czasami z nią nawet rozmawiamy. To dobrze, stwierdził ojciec. Bardzo mnie to cieszy. Nie żałujesz, że ją miałeś, prawda? Zapytała Elizabeth. Zapadło długie milczenie. Jedno z ostatnich polan przechyliło się w palenisku i sypnął z niego w głąb komina snop iskier. To bardzo dojrzałe pytanie, powiedział ojciec. Nie wiem, czy znam na nie odpowiedź. Czasami wydaje mi się, że mama trochę żałuje, że nas urodziła. Mama? Wasza mama w żadnym wypadku nie żałuje, że was urodziła. Ale gdyby nas nie miała, mogłaby zostać aktorką filmową, prawda? Ojciec zakrył na chwilę dłonią usta, jakby chciał się upewnić, że dopóki nie będzie wiedział dokładnie, co chce powiedzieć, nie wyjdzie z nich żadne pochopne słowo. Wasza mama, wyjaśnił w końcu, należy do ludzi, którzy zawsze uważają, że ich życie mogło potoczyć się inaczej. Ale przecież mogło potoczyć się inaczej. Występowała na Broadwayu. Tak, przytaknął ojciec, występowała na Broadwayu. I mogła zostać słynną gwiazdą filmową? Widziała po wyrazie twarzy ojca, że ma ochotę powiedzieć nie. Kusiło ją nawet, żeby powiedzieć to za niego. Uciekał przed nią wzrokiem, nie chciał na nią spojrzeć, w podobny sposób, w jaki odwracał oczy za każdym razem, kiedy mama zaczynała mówić o El Morocco, Montym Muoleju i 50 milionach Francuzów. Elizabeth uświadomiła sobie nagle, że już od dłuższego czasu doskonale zdaje sobie sprawę, że mama nigdy nie miała w sobie tego, czego potrzeba, żeby zostać wielką gwiazdą filmową. Własnego stylu, temperamentu, głosu, typu twarzy, w której zakochują się kamery. Ale poświęcona na rzecz wyższych celów kariera filmowa mamy była jednym z artykułów wiary w życiu rodzinnym Buchananów i oboje rozumieli, że kwestionowanie go stanowi herezję. Cokolwiek będziesz robić, Lizzie, powiedział ojciec, wpatrując się w swoją szklankę. Nigdy nie żałuj tego, czego nie robiłaś. Nigdy za niczym nie wzdychaj. Za mężczyznami, za pieniędzmi, za rzeczami, które twoim zdaniem powinnaś mieć. Elizabeth łyknęła jeszcze trochę Coca-Coli i pokiwała mądrze głową. Czuła się coraz lepiej. To była poważna, dorosła rozmowa w samym środku nocy. Nie wzdychaj również za Peggy. Odeszła od nas i żadne wzdychanie nie zdoła przywrócić jej życia. Nie martw się, nie będzie sama. Włożymy jej do trumny pana Banzama dla towarzystwa. Elizabeth wlepiła w niego przerażony wzrok i Coca-Cola odbiła jej się głośno. Nie możecie tego zrobić, wyjąkała. Ojciec zmarszczył brwi. Dlaczego, Lizzie? Pan Banzam był jej ulubioną zabawką. Ale on się udusi i nigdy nie lubił ciemności. Wiesz, że nigdy nie lubił ciemności. Lizzie, kochanie, przecież to tylko wypchany królik. Nie możecie tego zrobić. Peggy nie chciałaby tego. Pan Banzam jest prawdziwy. Pan Banzam nawet jeszcze nie umarł. Przeżył prawdziwe przygody. Potrafię to udowodnić. Ojciec odstawił szklankę z whisky. Potrafisz to udowodnić? Zapytał. Poczekaj. Elizabeth pobiegła na górę, rozstawiając szeroko nogi, żeby nie zaskrzypiały schody. Przeszła na palcach przez sypialnię, nie chcąc obudzić Laury. Otworzyła swoje biurko, wyjęła z niego 3 podniszczone zeszyty i pośpieszyła na dół. Ojciec siedział w tym samym miejscu, wziął tylko ponownie do ręki szklankę z whisky. Masz, powiedziała, wręczając mu zeszyty. Zmęczony i bez okularów nie mógł z początku odczytać jej pisma, ale potem odsunął zeszyt na odległość ramienia i zdołał przeczytać tytuł. Pan Banzam jedzie do Hollywood. Ty napisałaś to opowiadanie? Zapytał. Napisałam wszystkie. Ojciec odstawił szklankę, polizał palec i otworzył zeszyt na pierwszej stronie. Przyglądał jej się bardzo długo, przełykając ślinę. Gasnący blask kominka odbijał się w łzach, które gromadziły się w kącikach jego oczu. Rozdział 1. Przeczytał na głos. Pan Banzam ogląda film. Przerwał na chwilę, a potem kontynuował. Pan Banzam mieszkał w wielkim białym domu w Connecticut razem ze swoją przyjaciółką Peggy i jej 2 siostrami Elizabeth i Laurą. Problem pana Banzama polegał na tym, że był królikiem. Bardzo utrudniało mu to życie. Był na przykład dumnym właścicielem wspaniałego czerwonego Packarda, ale nie mógł nim jeździć, ponieważ za każdym razem, kiedy nim jechał, gliniarze zatrzymywali go i mówili: naruszasz prawo, wąsaczu. Nie mógł także jadać w restauracjach, ponieważ zawsze, gdy wchodził na salę i pytał, czy jest coś na obiad, wszyscy myśleli, że to on jest obiadem. Ale Peggy kochała pana Banzama tak bardzo, że ubierała go, karmiła i zabierała, gdzie tylko chciał pojechać, za co był jej głęboko wdzięczny. Pan Banzam również kochał Peggy i oboje byli najlepszymi przyjaciółmi, o jakich kiedykolwiek słyszano. Pan Banzam... Ojciec przerwał w połowie zdania i zaniósł się strasznym szlochem. Pochylił się w fotelu, jakby złapał go najgorszy na świecie atak żołądka, i na jego ustach pojawił się grymas bólu. Siedział tak trzęsąc się, płacząc i w żaden sposób nie mogąc się opanować, i Elizabeth nie pozostało w końcu nic innego, jak wrócić na palcach do sypialni. Wśliznęła się pod zimną kołdrę i leżała z bijącym sercem w ciemności, modląc się do Pana Jezusa, żeby to, co zrobiła, okazało się dobrym uczynkiem. Zobaczyła wschodzący księżyc i przyszła jej na myśl królowa śniegu i tańczące przy jeziorze dziewczynki. Czuła zapach kwiatów, które leżały na ich marach. Były to kwiaty przysłane na pogrzeb Peggy. Słyszała oddychającą przez zapchany nos Laurę i zegar, który wybił godzinę drugą, a potem sama, nie wiedząc kiedy, zapadła nagle w sen. Rano znalazła swoje zeszyty z powrotem na biurku, z siedzącym na nich panem Banzamem. Obok leżał liścik na firmowym papierze Candlewood Press. Przeczytałem wszystkie opowieści o panu Banzamie, pisał ojciec. I zgadzam się z tobą, że to prawdziwa postać. Postać, która wciąż żyje i nie można jej pogrzebać. Jesteś pisarką obdarzoną wspaniałym talentem i wyobraźnią. I któregoś dnia o wiele ode mnie więksi wydawcy będą dumni, mogąc opublikować twoje książki. Z wyrazami miłości i... Ojciec.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Gdy mięso wędlimy trup, sklepy mięso wędliny, sklepy mięso wędliny trup.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W ciągu ostatnich 10 dni zaszły w naszym kraju ważne wydarzenia. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa. Posługując się metodą prowokacji, wzburzyły umysły części młodzieży, parły do wywołania.

wywołania starć ulicznych do przelewu krwi. Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie. O co chodzi? Dlaczego studenci występują przeciwko władzom państwowym? Próba wykorzystania poezji Mickiewicza, zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży, przeciw carskiemu uciskowi, dla szkalowania Polski Ludowej, jest politycznym szalbierstwem. Wypacza bowiem najgłębszy, demokratyczny i postępowy sens twórczości Mickiewicza. Dziś, kiedy sojusz ze Związkiem Radzieckim, przyjaźń z odrodzonym socjalistycznym narodem rosyjskim jest i pozostanie fundamentem bezpieczeństwa, niepodległości i rozwoju Polski. Jest naszym obowiązkiem, nie wypaczając w niczym historii i nie mając powodu do jej wypaczania, wykorzeniać z umysłów przeżytki starych i na zawsze minionych przeciwieństw, a nie zaś umacniać je i rozjątrzać. Taki jest nakaz patriotyzmu i internacjonalizmu, dwóch cech, które należą do najpiękniejszych tradycji polskiego narodu i polskiej klasy robotniczej. Łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do władzy jaśnie oświeceni. Byłaby to Polska bez ziem zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych. Byłaby pionkiem w ich grze, byłaby niczym, gdyż dla takiej Polski nie byłoby w ogóle miejsca we współczesnej Europie.

kobiet moją trutką, z koleżanką, z przyjaciółką, czasem długo, czasem krótko.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego. Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Minął zaledwie miesiąc 2026 roku, a już to, co uważaliśmy za pewnik na temat Wszechświata, zaczyna się rozpadać. Od niemożliwych gwiazd, które nie powinny istnieć, po zwierzęta, które myślą bardziej jak my, niż kiedykolwiek ośmieliliśmy się przyznać. Nowy rok rozpoczął się w oszałamiającym stylu. Dzisiaj przedstawiamy 10 najbardziej zadziwiających przełomów naukowych ogłoszonych w styczniu tego roku. Niektóre z nich rozwiązują odwieczne tajemnice, podczas gdy inne, cóż, mogą po prostu zmusić nas do całkowitego przepisania podręczników. Zaczynamy od numeru 10, czyli żłobka egzoksiężyców. Od lat poszukiwanie egzoksiężyców, księżyców krążących wokół planet w innych układach gwiezdnych, było świętym graalem dla astronomów takich jak dr David Keeping. Wiemy, że nasz Układ Słoneczny jest pełen księżyców, więc matematycznie rzecz biorąc, galaktyka powinna być ich pełna. Jednak znalezienie małego księżyca obok gigantycznej jasnej gwiazdy jest jak próba dostrzeżenia świetlika obok reflektora stadionowego. Jednak dzięki przełomowemu odkryciu dokonanemu za pomocą teleskopu Jamesa Webba, naukowcy nie tylko znaleźli księżyc, ale także żłobek. Obserwując gazowego giganta CTCHB, Webb uchwycił coś niesamowitego w spektrum podczerwieni. Świecący dysk gruzu wirujący wokół samej planety. W obrębie tego dysku zidentyfikowano mieszankę chemiczną cyjanowodoru i acetylenu. To nie jest tylko pył, to surowiec do budowy świata. Dosłownie obserwujemy narodziny systemu księżycowego w czasie rzeczywistym, miliardy kilometrów stąd. Przechodząc do numeru 9, internet odczuwa trzęsienia Ziemi. Wydaliśmy miliardy dolarów na ułożenie kabli światłowodowych na dnie oceanu, aby przenosić ruch Netflixa i YouTube'a. Okazuje się jednak, że przypadkowo zbudowaliśmy najbardziej czuły czujnik trzęsień Ziemi na świecie. W pobliżu Mendocino w Kalifornii naukowcy wykorzystali ostatnio 15-kilometrowy odcinek ciemnego światłowodu, kabla, który obecnie nie jest używany, do śledzenia trzęsienia Ziemi o sile 7 stopni w skali Richtera. Wysyłając wiązkę lasera do kabla i mierząc niewielkie niedoskonałości szkła, zamienili całą linię w tysiące pojedynczych sejsmometrów. Podczas gdy tradycyjne czujniki dostarczają dane tylko z jednego konkretnego miejsca, kabel ten pokazał dokładnie, jak trzęsienie ziemi przyspieszało, zwalniało i wypaczało ziemię wzdłuż każdego centymetra linii. Twoje połączenie internetowe może pewnego dnia dać ci 10-sekundową przewagę, która uratuje ci życie. Następny jest numer 8, logika szympansów i prawda. Czy kiedykolwiek słyszałeś w nocy odgłos i pomyślałeś, że to włamywacz, ale potem zdałeś sobie sprawę, że to tylko kot? Nazywa się to rewizją przekonań, zdolnością do przyjmowania nowych dowodów i przyznania się do błędu. Przez długi czas uważaliśmy, że jest to cecha charakterystyczna wyłącznie dla ludzi. Jednak nowe badania przeprowadzone w Ugandzie dowiodły, że szympansy są równie racjonalne. W serii eksperymentów szympansom podano pudełka z wskazówkami dotyczącymi miejsca ukrycia pożywienia. Kiedy naukowcy podali im drugą sprzeczną wskazówkę, szympansy nie trzymały się swojego pierwszego przypuszczenia. Zatrzymały się, zastanowiły i zmieniły strategię w oparciu o nowe informacje. Zasadniczo zastanowiły się nad własnym myśleniem. Okazuje się, że różnica między umysłem człowieka a umysłem naszych kuzynów z rzędu naczelnych z każdym dniem maleje. Numer 7 prowadzi nas do niemożliwych gwiazd populacji trzeciej. Na początku istniały gwiazdy populacji trzeciej. Pierwsze gwiazdy, które rozjaśniły ciemny wszechświat po wielkim wybuchu. Ponieważ były one zbudowane z czystego wodoru i helu, teoria mówi, że powinny być masywne, ale zawsze istniało ograniczenie prędkości. Uważaliśmy, że gwiazda nie może być większa niż 120 razy masa naszego Słońca, bez ryzyka rozerwania się na kawałki. Webb właśnie obalił tę teorię. Obserwacje galaktyki GS 3073 ujawniły ślady chemiczne azotu, które nie powinny tam występować, chyba że istniała gwiazda 10 tysięcy razy większa od Słońca. Są to potwory, które przeczą prawom fizyki gwiezdnej. Jak urosły tak bardzo i jak tak szybko dojrzały? Patrzymy na pokolenie gwiazd Titan, które nie wydawały się możliwe. Przejdźmy do numeru 6, wielkiej panicznej ucieczki żółwi. 83 miliony lat temu, na terenie dzisiejszych Włoch, na płytkim dnie morskim wydarzyło się coś przerażającego. Wędrowcy odkryli niedawno warstwę wapienia pokrytą dziwnymi, chaotycznymi wgłębieniami. Geolodzy, którzy zbadali to zjawisko, zorientowali się, że są to ślady łap ogromnej grupy żółwi morskich. Nie były to jednak ślady spokojnej wędrówki. Odciski wskazują na chaotyczną panikę żółwi, które dziko machały płetwami. Jaka jest teoria? Ogromne trzęsienie ziemi w okresie kredy przeraziło kolonie i niemal natychmiast zakopało ich ślady w osadach. Wyobraź sobie świat dinozaurów i gigantycznych gadów morskich, w którym nawet żółwie żyły w stanie paniki. Jest to dosłownie zamrożona chwila starożytnego terroru zachowana w kamieniu. W punkcie 5 przyjrzymy się pierwszym salom koncertowym. Kiedy patrzy się na 30-tysięczne malowidła naskalne w miejscach takich jak Chauvet we Francji, ogarnia nas uczucie podziwu. Jednak nowy projekt o nazwie Art Soundscapes sugeruje, że tracimy połowę wrażeń. Naukowcy odkryli, że obszary jaskiń z największą ilością dzieł sztuki mają również najbardziej idealną akustykę. Kiedy śpiewasz lub intonujesz w tych konkretnych miejscach, jaskinia dosłownie odpowiada niesamowitym, donośnym echem. Wygląda na to, że nasi przodkowie nie wybrali tych jaskiń tylko ze względu na ochronę. Wybrali je, ponieważ były to pierwsze teatry na świecie. Korzystali z protokinematografii i dźwięku przestrzennego na długo przed powstaniem pierwszego miasta. Numer 4 to Superman kontra czarna dziura. W 2018 roku astronomowie zaobserwowali błysk światła tak jasny, że nie dało się go wyjaśnić. Nazwali go Supermanem. Początkowo sądzili, że znajduje się on w pobliżu. Jednak nowe dane wskazują, że w rzeczywistości był oddalony o 20 miliardów lat świetlnych. Aby być tak jasnym z tak dużej odległości, musiało wydarzyć się coś naprawdę gwałtownego. Supermasywna czarna dziura w centrum odległej galaktyki złapała gwiazdę 30 razy masywniejszą od naszego Słońca i dosłownie ją rozerwała. Jest to zdarzenie rozrywania pływowego na skalę, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Gdy gwiazda została spaghettifikowana, rozciągnięta w długą wstęgę plazmy, wydała ostatni oślepiający krzyk światła, który przemierzył kosmos przez miliardy lat, aby trafić do naszych teleskopów. Numer 3 dotyczy skoku zombie. W Australii gatunek żaby, znany jako Litoria veroxii alpina, jest obecnie niszczony przez grzyba. Jednak grzyb ten wywołuje dziwne zjawisko. Około 6 tygodni po zakażeniu, zamiast zmęczyć się i umrzeć, żaby nagle zaczynają skakać o 25% dalej niż zdrowe żaby. Nie chodzi o to, że żaby stają się silniejsze, ale o to, że grzyb napędza żaby, zmuszając żaby do skakania dalej i głośniejszego nawoływania partnerów. Grzyb zapewnia sobie rozprzestrzenienie się na jak największą liczbę nowych ofiar, zanim gospodarz ostatecznie upadnie. Jest to symbioza śmierci, która zamienia prostego płaza w wysokowydajny nośnik pandemii. Na drugim miejscu znalazło się tworzywo sztuczne z datą ważności. Jedną z największych plam na naszej planecie są odpady z tworzyw sztucznych, materiały, które przetrwają wieki. Jednak przełom w chemii organicznej doprowadził do powstania nowego rodzaju plastiku, który naśladuje chemiczne właściwości DNA. Wykorzystując ataki nukleofilowe, czyli mówiąc bardziej naukowo, chemiczne wyzwalacze samozniszczenia, naukowcy stworzyli plastik, który można zaprogramować tak, aby ulegał rozpadowi. Wyobraź sobie karton mleka, który jest idealnie wytrzymały do upływu terminu przydatności do spożycia, po czym zaczyna się rozpuszczać w nieszkodliwe, naturalne substancje chemiczne. Nadaje to terminowi mleko przeterminowane zupełnie nowe znaczenie. Wreszcie numer 1. Sekretne życie ciemnych gwiazd. Największą tajemnicą 2026 roku jest ciemna materia. Wiemy, że istnieje, ponieważ jej grawitacja utrzymuje galaktyki razem, ale nigdy jej nie widzieliśmy. Aż do teraz. Być może. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba wykrył obiekty zwane małymi czerwonymi kropkami we wczesnym wszechświecie. Początkowo sądziliśmy, że są to po prostu bardzo stare, zwarte galaktyki. Jednak najnowsze badania sugerują, że mogą to być ciemne gwiazdy. Nie byłyby one zasilane przez fuzję jądrową, tak jak nasze Słońce. Zamiast tego byłyby zasilane przez cząsteczki ciemnej materii, zderzające się ze sobą i ulegające anihilacji. Jeśli ciemne gwiazdy istnieją naprawdę, rozwiązuje to jedną z największych zagadek nauki. Dlaczego widzimy niemożliwe, gigantyczne czarne dziury tak wcześnie we Wszechświecie? Gdy ciemna gwiazda zapada się, nie pozostawia po sobie małych pozostałości, ale tworzy ogromną zalążkową czarną dziurę, która niemal z dnia na dzień może urosnąć do rozmiarów potwora. Być może w końcu dostrzegamy niewidzialne duchy, które zbudowały nasz Wszechświat.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Prehistoryczne budowle. Województwo małopolskie, Maszkowice. To, co tam odkryto, to najprawdopodobniej prasłowiańskie, a wręcz dosłownie prapolskie starożytne budowle. Pochodzą być może nawet z okolic 2000 roku przed naszą erą i są najstarszą osadą odnalezioną na ziemiach polskich. Jednak zacznijmy od początku. Na terenie Góry Zandryma w Maszkowicach od lat prowadzone są badania archeologiczne, jednak jeszcze do niedawna uważano, że najstarsze ślady człowieka na tamtym rejonie pochodzą z okolic bezpośrednio przed Chrystusem, czyli od około 1000 roku do 50 roku przed naszą erą. Jednak w 2010 roku dokopano się głębiej i znaleziono ślady osady co najmniej kilkaset lat starszej. Znaleziono na terenie góry mnóstwo kamieni, a wszystkie one wchodzą w skład budowli z tego okresu. Były one ręcznie łupane przez osadników. Składały się one na mur obronny, bramę i basztę. Z całej Europy Środkowej znanych jest najwyżej kilkanaście tak wcześnie datowanych stanowisk, które posiadają mniej lub lepiej zachowane kamienne fortyfikacje. Osada była zamieszkiwana przez około 200 osób przez okres być może nawet 500 lat, a założona została być może nawet 4000 lat temu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Dowdżyrt i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Smiths. Chociaż powszechne było oddawanie hołdu gatunkowi lub subkulturze takiej jak punk czy gotyk fani Smithsów, jeszcze przed wydaniem albumu ubierali się jak Smithsowie. Chociaż inni artyści wcześniej rozwinęli podobną wrażliwość estetyczną, większość z nich, jak Edwin Collins z Orange Juice, czerpała inspirację z lat 50. XX wieku, nosząc skórzane kurtki, okulary przeciwsłoneczne i nieskazitelne czubki. Morrissey połączył fryzurę z lat 50. z tym, co Reed nazywa wyglądem studenckim, płaszcze przeciwdeszczowe kupione w sklepach charytatywnych i sklepach z antykami. Ten wygląd skostniał teraz w to, co można by nazwać klasyczną estetyką indie boy, koszulki i koszule wpuszczone w dżinsy 501, okulary w grubych oprawkach, niedopasowane lub źle dopasowane okrycia wierzchnie. Fletcher zobaczył zespół pod koniec 1983 roku i pamięta, że fani byli już ubrani jak oni, w Londynie ludzie nosili kwiaty w tylnych kieszeniach. Od 1984 roku Morrissey nosił duże płaszcze i nagle zaczęto widywać takich ludzi. To było tak, jakby niektórzy z nich po prostu wychodzili ze swojej skorupy, byli bardzo książkowymi ludźmi, którzy nagle zdali sobie sprawę, że książkowe jest modne i nie musieli przepraszać za swoje okulary Enages, za to, że są trochę rozczochrani, oczytani i lubią muzykę pop. Burnham wspomina, że Affleck's Palace w Manchesterze był centrum estetyki Morrisseya. Morrissey go stworzył, ale ludzie chodzili tam, żeby go powielać. To były dżinsy Vintage 501, zanim stały się tak powszechne, jak się stały, kardigany, rzeczy, które celowo wyglądały na staroświeckie. To był taki outsiderski look, stał się antyfajną modą, zanim jeszcze zaistniała w naszych głowach. Wspomina, że The Smiths działali jako swego rodzaju kodeks dla szerszej kultury. Na przykład, gdy zespół wystąpił w South Bank Show, pamiętam, że wszyscy to nagrywali i to naprawdę przedstawiało zaplecze odniesień. Ludzie zaczęli czytać Oscara Wilda, to w pewien sposób poszerzało horyzonty, lubienie Smiths. Ikonografia i muzyka zespołu były tak silne, że pomimo estetycznych i politycznych zmian Morrisseya po rozpoczęciu kariery solowej w Bengali In Platforms z 1988 roku zasugerował, że migranci z Azji Południowej nie mają miejsca w Wielkiej Brytanii, a w 1992 roku ozdabiał się flagą brytyjską. Wielu fanów może łatwo oddzielić Smiths w swoich umysłach. Dzisiaj zapraszam do

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołton, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po nim. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownie w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może, a przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył, bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

Zenek nie pił dużo. Na ogół nie pił więcej niż jedno wino na dzień. A co to jest dla takiego chłopa? Ale kiedyś kupił wino, a tam złota mysza. I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzyć tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też umiedzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przesiadów i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić, a z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniażeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę Francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle.
i powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

kto ustawił poprzeczkę tak cholernie nisko, że myślisz, że można zachowywać się tak, jak się zachowujesz? Swoim obrzydliwym zachowaniem przebijasz kolejne dno. Chcesz potwierdzenia, jak bardzo jestem tym obrzydzony? Upewnij się, że zagrasz zaskoczonego, jak ci jebnę. W ósmej świętej propagandzie przywitał was zespół Rank z Bristolu w piosence Brave New Lows, która ukazała się na pierwszej debiutanckiej płycie długogrającej pod tym samym tytułem i została wydana przez Scene Report. Druga piosenka, której posłuchamy, nosi tytuł Even, pochodzi z całkiem świeżej, bo wydanej w lipcu, split epki z bristolskim Olandza, o którym troszeczkę później. Zespół Rank.

Rank to dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o Bristol, już od dłuższego czasu i cieszę się, że w tym roku ukazała się co prawda jedno piosenkowa split epka z ich kumplami z grupy Olanza. O nich, tak jak powiedziałem, później, bo to nie jest taka oczywista kapela, oczywista muzyka i oczywiste granie, jakiego się spodziewacie. Rank nagrywa w bristolskiej Dobra 12 Studio pod nazwą Alpha Delta Studios. Mnóstwo nagrań, dobrych nagrań, masteringu, które znacie i lubicie, pochodzi właśnie z Alpha Delta Studios z Bristolu. Skoro jesteśmy w Bristolu, to jak powszechnie już wiadomo, ja najchętniej tam na dłużej pozostanę. Money to jest zespół, gdzie są Hiszpanie w składzie. Mieszkają sobie w Bristolu. Mają już na swoim koncie dwie kasetki w Chicken Attack Records, o których powiem po tej piosence. I Money również nawiązuje troszeczkę klimatycznie i muzycznie do tego, co potem. Zresztą posłuchajcie sami. Plastic Trees.

bristolskie Money w piosence Plastic Trees ze świeżej sesji nagraniowej na split epkę z zespołem, uwaga, Sprgrs albo SPRGRS albo jeszcze inaczej. Sprgrs pochodzi z Granady. Split epka z Money została wydana, tak jak powiedziałem, w Chicken Attack Records. I to nie powinno dziwić, bo ci, co słuchają świętej propagandy, wiedzą, że Chicken Attack powstało kiedyś w Andaluzji w 2012 roku, a obecnie rezyduje już od dłuższego czasu. Gdzie? W Bristolu. No więc przekładamy epkę na drugą stronę. I tak jak Money troszeczkę zapowiedział postpunkowy klimat, który się później też pojawi, jak już sobie spojrzymy na rodzime podwórko, tak Sprgrs jest przedstawicielem coraz bardziej popularnego, wdzierającego się na antenę świętej propagandy Eggpunka. Eggpunk Connection z Granady, dwie kasetki na koncie i ta wspomniana split. Nie, dlaczego ja powiedziałem, że to jest split epka z Money? To jest split tasiemka. Wydana w Chicken Attack. Chicken Attack wydaje tasiemki. Kiedyś posłuchamy. Sprgrs.

SPR GRS w piosence Quando de mi mano cabe en tu boca, prosto z Granady, z Hiszpanii, na split taśmie z bristolskim Money, wydanym w Chicken Attack Records, który obecnie wszystkie swoje wydawnictwa realizuje właśnie z Bristolu. I my w Bristolu jeszcze pozostajemy, bo wspomniałem o zespole Olanca. Olanca ma split epkę po jednej piosence na stronie z Rank. I tak jak Rank, którego wysłuchaliśmy, tego wściekłego, super szybkiego hardcore punka, by the way, na wokalu, na tym fantastycznym wokalu jest John, gitarzysta nieodżałowanego Grand Collapse. Tak Olanza, jak sobie przewrócimy już epeczkę na drugą stronę, gra inaczej i dostarcza zupełnie innych wrażeń. Nie wiem, jak to nazwać, sami zaraz zobaczycie. Jedno, co się rzuca w uszy, to to, że to jest to muzyka instrumentalna i może dlatego mówią o tym desert punk czy desert rock, już nie pamiętam, nie mylić z deserterem. Może dlatego, że trochę tam sucho jest bez tego wokalu, ale ma to swój klimat, trzeba przyznać. Jakieś takie trochę rockowe granie, dużo się dzieje w tej muzyce, no więc takie zestawienie Olancy z Rank na pewno jest ciekawe, a Olanza to znacznie starszy zespół niż Rank, bo mają na koncie dwie długo grające płyty, Bonanza 2018 i Olanza 2022, a my posłuchamy piosenki Wreckage Olanza.

brystolska Olandza w piosence Wreckage. Zespół funkcjonuje w szeroko pojętej scenie punkowej, DIY punkowej. Ich płyty to także benefity na różne ważne inicjatywy. Druga płyta pod tym samym tytułem, po prostu Olandza, to na przykład pomoc na różnego rodzaju grupy walczące o prawa Native Americans. Zrobiło się coraz cieplej, więc czas na jeszcze cieplejsze klimaty z Białegostoku. W Białymstoku jest zespół Spalone Mosty. Zespół funkcjonuje od 2023 roku, czyli już niektórzy z Was mieli okazję zobaczyć ich na koncertach, bo troszeczkę już pogrywają. W składzie Piotrek na gitarze, Marcin na basie, Grzesiek na perkusji. Tych trzech dżentelmenów jest znanych z różnych innych białostockich dobrych zespołów. Jakich? Pójdźcie na koncert, to zobaczycie. A na wokalu jest Ania. I my posłuchamy piosenki, tym samym otwierając kącik Dobrej 12. Numer nigdzie do tej pory nie grany, więc prapremiera. Został zarejestrowany oczywiście na Dobrej 12. Zostali zaproszeni do takiego mini serialu na YouTubie. Dobra prowadzi testy różnych sprzętów. No i na tychże sprzętach ta piosenka została zrealizowana. W planach zespołu płyta długogrająca. Na razie zespół rozmawia z wydawcami, więc może nie będziemy mówić kto albo kto nie, więc to na pewno niedługo, ale możecie już zobaczyć ich na żywo w styczniu. Te daty, które są znane, to 17 stycznia na Rozbracie. Razem nie na Rozbracie. 18 stycznia na Rozbracie z Depitem i KMKZ, a 17 stycznia w Łodzi na CKPR, w tym samym składzie. Piosenka nosi tytuł Lobotomia, zespół nazywa się Spalone Mosty.

Ciepła fala w wykonaniu Spalonych Mostów z Białegostoku prosto z Dobrej 12. Do zobaczenia 17 stycznia w Łodzi na CKPR-ze z Depitem i KMKZ, 18 stycznia na Rozbracie w tym samym składzie Depit, KMKZ i Spalone Mosty. Pozostajemy na Dobrej 12, bo jest jeszcze jedna prapremiera do puszczenia. Dwa tygodnie temu nie miałem pozwolenia na zagranie grupy Flower. W tym tygodniu nie mam pozwolenia na zagranie grupy State Manufacture Terror, więc należy to uczynić. Najlepiej grać bez wiedzy ludzi. Prosto z Dobrej 12 z live sesji amerykański, nowojorski State Manufacture Terror świeżo po koncercie w Białymstoku na Borderline Fest. Prosto ze studia, porównajcie sobie ich nagrania z sieci z tym, co udało im się zarejestrować na Dobrej 12 i zobaczcie, jak brzmi State Manufactured Terror.

jak stęcze brzmią w czystym studio? Mało pisków czy nie? State Manufactured Terror z nadchodzącej split płyty z grupą Flower. We wtorek ruszyła sprzedaż i ukazała się oficjalnie druga płyta długogrająca Meryl Streak z Dublina. Songs for the Deceased, taki nosi tytuł ta płyta. Płytę można już odsłuchać w całości, płytę można już zamawiać w różnego rodzaju kolorach winyli. I jak mówi sam Meryl Streak, ta płyta to kolekcja różnych historii o zdradzie, morderstwie, niesprawiedliwości, korupcji. To wszystko, co dzieje się w moim mieście w Dublinie, ale także i najprawdopodobniej w waszej okolicy. Nie da się nie zgodzić. A wspominam o Meryl Streaku nie tylko dlatego, że płyta właśnie się ukazuje, ale też dlatego, że Meryl Streak ponownie odwiedza Polskę. Tym razem jego koncert na DIY Hardcore Punk Fest na 17. edycji tego festiwalu w Gdyni. 25, 26, 27 kwietnia 2025. Wtedy będzie można zobaczyć po raz kolejny Meryl Streak i posłuchać, jak na żywo brzmi Meryl Streak z nowymi nagraniami. Tak jak sobie gadałem z nim, bo też miałem przyjemność organizować mu koncert na Borderline Fest, to tak jak mówi sam artysta, nie miał zielonego pojęcia, że jego muzyka zrobiona z różnych riffów i z różnych sampli na komputerze i z całym tym spoken word tak wystrzeli i tak ludzie będą jarać się od jakiegoś koncertu w Norze po trasę z Pill. Meryl Streak koncertuje bardzo aktywnie i sprzedaje dużo płyt. Posłuchamy piosenki promującej tę płytę. Płyta nosi tytuł Dogs i jak mówi artysta, znajduje więcej czasu dla bezdomnych psów na ulicy niż dla ludzi, których spotykam na swojej drodze. No cóż, do tej piosenki Meryl Streak zaprosił Kala z The Chisel. Słychać ten londyński spoken word w tej piosence. Meryl Streak, Dogs.

0: Meryl Streep w piosence promującej drugą płytę. Piosenka nosiła tytuł Dogs, płyta nosi tytuł Songs for the Deceased i jest już dostępna. Można ją zamawiać. Na niej znajduje się 14 numerów. Meryl Streep uzbrojony tylko i wyłącznie w mikrofon i laptopa. Daje show, daje performance. Dla przypomnienia, na DIY Hardcore Punk Fest 26 kwietnia 2025 roku w Gdyni. Czy zwróciliście uwagę na ten subtelny dźwięk saksofonu w tej kompozycji? To może oznaczać tylko jedno.
1: Oh honey, where is my favorite radio station?
0: Jazz. Chris Potter to 53-letni saksofonista, który wydaje głównie dla Edition Records z UK. Sporo, jak już słuchacie, to sporo, to wiecie, że sporo gramy z Edition Records. Choć nie tylko, oczywiście. Urodził się w Chicago, ale żyje i tworzy w Nowym Jorku, a scena jazzowa twierdzi, że Chris Potter to światowa czołówka saksofonu.

I ten sax, to mi się przypomniał Chris Potter. To jest oczywiście już inna jazda. Tutaj słuchamy, tu po prostu słuchamy saksofonu na żywo, zagranego w studio z nutami improwizacji. Wybrałem piosenkę. Wybrałem kompozycję Hold It z płyty Circuit, Chris Potter.

Chris Potter i jego saksofon nie do podrobienia. Najnowszy album tego artysty ukazał się w marcu tego roku w Edition Records, gdzie Chris do współpracy nad tą płytą zaprosił Brother Meldo, Johna Patitucci i Briana Blade'a, więc słuchając płyty Eagle's Point dostajecie wszystko. Po prostu dostajecie wszystko, co jest w jazzie. A teraz warto przypomnieć o pewnym marcowym, benefitowym festiwalu, na którym zagra m.in. ten zespół.

Nie wiem, czy jest sprawniej grający zespół chyba od 30 lat. Jakobse z Hamburga, który wystąpi w marcu na festiwalu. I na tym samym festiwalu wystąpi także ten zespół.

Obok wcześniej wysłuchanego Jacobse, teraz La Fraction, prosto z Paryża, z Francji. W piosence noszącej tytuł, spróbuję to zrobić, Tourabillon, ale z ostatniej płyty, ale tego już nie przeczytam. I na tym samym festiwalu w marcu wystąpi też ten zespół.

Mob 47 ze Sztokholmu, zespół, który powstał w 1982 roku i ma na koncie trochę epek, trochę płyt długo grających, trochę było cicho i teraz znowu są w grze. A festiwal, o którym mowa, to oczywiście 161 Fest, 8 edycja tegoż, odbędzie się 22 marca przyszłego roku na Rozbracie, obok Kopow, Sanity Control, Niumek i Profesor Ulicy oraz gości z zagranicy, LFT, którego nie graliśmy, Mob 47, Jakobsej, La Fraction oraz ten zespół. I tym już się żegnamy. Katha z Rzeszowa. Cały czas na koncie tylko ta pierwsza, jedna, jedyna, debiutancka po 10 latach istnienia. Płyta długogrająca, która została wydana w DIY Coho Records na winylu i w Sanctus Propaganda na kompakcie. Katha rzadko koncertuje, ale jak koncertuje, to jest to wydarzenie i najprawdopodobniej na takie wydarzenie musicie się też przygotować 22 marca w Poznaniu na Rozbracie. Ja się żegnam, do za 2 tygodnie. Słuchacie Katha From The Ashes.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Tu Ireneusz Kostka i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną w styczniu tego roku. Płyta zespołu Buzzcocks. Tak, tak. Płyta zespołu Buzzcocks Attitude Adjustment. Tak się nazywa to dzieło. 8 lat po śmierci Pete'a Shelley'a, Buzzcocks pierwszy i najlepszy brytyjski zespół pop-punkowy wciąż działa, choć nie każdy ich za takich uznaje. Dowcipne, ostre jak brzytwa teksty piosenek Shelley'a i piskliwy, pełen pasji wokal były niezwykle ważną częścią ich najlepszych dokonań, a podczas gdy gitarzysta Steve Dill napisał wiele dobrych piosenek dla grupy, był on George'em Harrisonem Buzzcocksów, bardzo dobrym autorem piosenek w zespole, który już miał świetną markę i świetnego innego autora. Można było się spodziewać, że zespół brzmiał inaczej na Sonics in the Soul z 22 roku, ich pierwszej płycie długogrającej z Diglem jako wokalistą i jedynym autorem piosenek, a ich drugi album po Shelley'u, Attitude Adjustment, z tego roku podąża za tym przykładem. Czysta energia klasycznego Buzzcocks została nieco wyciszona ze spokojniejszymi tempami i mniej agresywnym tonem. Ta muzyka to dojrzały, żywiołowy pop, melodyjny i dobrze skomponowany, z dużą ilością masywnych gitar, podczas gdy teksty poruszają ludzkie słabości i złożoność relacji religii, wojska i wolności osobistej. Wszystko jest w porządku, ale brakuje mu ekscytacji z lat świetności Buzzcocks. Głupotą byłoby wyobrażać sobie, że 70-letni Steve Dill będzie brzmiał tak mocno i energicznie jak w wieku 20 lat, ale w zespole, którego znakiem rozpoznawczym był wściekły melodyjny atak, bardziej wyważone podejście sprawia, że Attitude Adjustment brzmi jak coś, co nigdy do końca nie dorównuje niebezpieczeństwu i ambicji muzyki, która rozsławiła Buzzcocks. Podobnie jak na Sonics in the Soul, na Attitude Adjustment do Digla w studiu dołącza basista Chris Remington i perkusista Danny Ferrand. Solidna i użyteczna sekcja rytmiczna, która utrzymuje tempo z niemałym stopniem umiejętności i siły, ale nie potrafią zmusić swojego lidera zespołu do mocniejszego uderzenia, do uderzania mocniejszego lub włożenia więcej ognia w jego występy. Podobnie jak w Sonics in the Soul. Brzmi to jak album Steve'a Digla, a nie jak coś od Buzzcocks. Oczywiście Digle ma pełne prawo nagrywać pod szyldem swojego zespołu, który istnieje od prawie 50 lat i tylko głupiec lub malkontent twierdziłby inaczej. To powiedziawszy, nazywanie grupy Buzzcocks tworzy oczekiwania, których album po prostu nie spełnia. Steve Dill Group prawdopodobnie nie sprzedałby tylu jednostek co Buzzcocks, ale używanie tej nazwy nie daje do końca jasnego obrazu tego, co ten utalentowany wokalista i gitarzysta robi w 2026 roku. No to zerknijmy na tytuły utworów. Queen of the Scene, Games, Seeing Daylight, Poetic Machine Gun, Tears of Golden Girl, Heavy Streets, One of the Universe Part 1, All Gone to War, One of the Universe Part 2, Jesus at the Wheel, Just Dream I Followed, Failing Upright, Uptight, przepraszam, Break That Ball and Chain i na koniec The Greatest of Them All. Grupa The Buzzcocks, płyta zatytułowana Attitude Adjustment, rok 2026. Wysłuchajcie sami i stwierdźcie, co o tym myślicie. Miłych wrażeń.

0: Witam wszystkich w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj znowu moim gościem jest Tomek, znany jako Gilu. Cześć Tomek.
1: Cześć, witam słuchaczy.
0: W ostatniej audycji obiecaliśmy Wam relacjonować nasze festiwalowe wojaże, czyli nasze Hardcore Tattoo on Tour 2025, więc dotrzymujemy słowa. Minął czerwiec, więc za nami już dwa pierwsze przystanki. Punks Picnic na Wagenburgu.
1: I UCP, Ultra House Picnic w Żelebsku. Krzaki.
0: Dokładnie, tak, znany jako Krzaki.
1: Albo Żulewsko.
0: Mieliśmy być jeszcze na Ain't Like You w Torgau w Niemczech, no ale niestety moja operacja pokrzyżowała plany, trzeba się było wykurować, żeby w pełni sił ruszyć na Punk's Picnic. Zaczęło się pechowo, bo mieliśmy problemy z naszym namiotem.
1: Zwiało nam namiot.
0: Tak, no był wiaterek, taki dość mocny, ale nasz namiot chyba też nie wytrzymał po prostu tego wiatru.
1: Pęknął.
0: Tak, czy pękł.
1: Pękł czy pęknął?
0: Połamał się stelaż. I to przy jego rozkładaniu, więc no, stanęliśmy przed mega problemem.
1: Bo był trochę zepsuty i połamały się druty.
0: Dokładnie. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania naprawdę dosłownie w 5 minut. Dali nam schronienie, oddali część swojego namiotu, który miał być dla zespołów, więc tutaj naprawdę wielki ukłon dla ekipy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Organizatorów, bo bez nich by nasz pierwszy przystanek się po prostu nie odbył. Co? Powstało sporo punkowych tatuaży, zresztą jak na każdym naszym przystanku tatuatorsko-festiwalowym. Wytatuowaliśmy loga i grafiki takich kapel jak Amebix, His Hero Is Gone,
1: tak.
0: Co tam było, Deserter był, no i Serotonin Zero,
1: tak jest.
0: Które zresztą na Punk's Picnicu grało. Jak Ci się podobał ten koncert?
1: Spoko, wiesz, widziałem już Serotonin Zero dużo razy, oni bardzo dużo koncertują, bardzo fajny występ.
0: No, generalnie no to my niestety mało widzieliśmy, znaczy inaczej,
1: więcej tatuowaliśmy,
0: coś tam słyszeliśmy, coś tam widzieliśmy.
1: Było dobrze słychać,
0: ale tak, na szczęście.
1: Czasami fajnie jest, jak stoisz gdzieś dalej, lepiej słychać niż, wiesz, jest rumor. Akurat akustyka była tak dobra, że nawet nie musiałem, wiesz, wstawić.
0: Nie trzeba było widzieć, tak jest, nie trzeba było widzieć.
1: Muzyki.
0: Było słychać, tak, to było fajne. To co, to może posłuchajmy na początek Serotonin Zero, który numer?
1: Nie wiem. Może Empty z drugiej płyty.
0: No to posłuchajmy.

0: Fajne na tych festiwalach, na które jeździmy, jest to, że mamy klientów, którzy na kolejnych imprezach do nas wracają i kolekcjonują te festiwalowe wrzutki od nas. Zauważyłeś pewnie.
1: Tak, powtarzają się osoby. I na tych festiwalach pojawiły się osoby, które działy się u nas rok temu, więc było bardzo miło i zobaczyć się po roku przerwy i dołożyć jakiś nowy tatuaż do kolekcji.
0: Tak, bardzo fajne. Pozdrawiamy te wszystkie osoby. Mieliśmy na przykład na razie bez nazwy, też po raz kolejny nas
1: Też
0: odwiedzili.
1: wpadli do nas, do naszej justy na tatuaż.
0: No, to też pozdrawiamy. Ale dobrze, wróćmy może do muzyki. Moje odkrycie tegorocznego Punk z Pikniku to zdecydowanie kapela THRT. Nawet się pytałam zespołu. Jak się czyta ten third. Okazuje się, że THRT, bo tak nie byliśmy pewni.
1: Bardzo fajny zespół.
0: Tak, bardzo fajny zespół, nie jest jeszcze bardzo znany na scenie.
1: Taki violence'owy trochę.
0: Tak jest.
1: Trochę mi przypominał taki zespół Suffer kiedyś był i też tak właśnie podobnie grali. Tutaj z żeńskim wokalem. No, dobre gniecie.
0: No z tego, co się dowiedziałam, najpierw na wokalu, bo oni nagrali już, zaczęli grać w 2018 czy 2019. Skład jest z Namysłowa i wokal był z
1: To
0: Pragi.
1: tam gdzie piwo Namysłów.
0: Tak jest, dokładnie, tak. Ale scenę też tam mają, z tego, jak się okazuje. Na początku był Hans na wokalu i potem właśnie Hansa zastąpiła Wanda, która już była z zespołem na Punk z Pikniku. No i szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się, widząc ją, nie spodziewałam się takiego głosu ze sceny. Naprawdę świetny głos. Grają takich hardcore z wpływami crusta, metalu.
1: No, trochę taki violence'owy, trochę
0: Tak,
1: no.
0: niektórzy tak właśnie też twierdzą, że to power violence. No ale to już pewnie kwestia gustu. Co jeszcze? Grali na razie głównie w PL, ale już wiem, bo rozmawiałam ostatnio z Krzywym, gitarzystą, podpytując go troszkę o zespół przed tą audycją. Powiedział, że szykuje i szykują im się trzy koncerty w UK, ale to w sumie widziałam, nawet z Bulkikiem będą grali w Londynie. I z Eye4Eye chyba. To może się wybierzemy.
1: Może, bo
0: Wesprzeć Polaków.
1: w sumie możemy,
0: Tak,
1: no.
0: mieliśmy jechać do Anglii,
1: Możemy pojechać na
0: to
1: koncert.
0: przemyślimy sprawę. W każdym razie, naprawdę bardzo fajny zespół. Niedawno, znaczy niedawno, w tamtym roku chyba ukazała się ich płyta. Druga, bo wcześniej, tak jak wspominałam, była epka. No i co? I może posłuchamy. Nie wiem, ty ich słyszałeś?
1: Ja słyszałem koncert, płyty nie słyszałem. Koncert mi się podobał. Znaczy wiesz, no, jakby tatuując, słuchałem sobie. Na chwilę podszedłem zobaczyć, jak wyglądają. Potem wróciłem do dzierania i fajnie mi się tego słuchało, bardzo fajnie mi się tego słuchało. Ja lubię taki klimat.
0: No dobra, no to teraz sami ocencie, czy wam się podoba. THRT.

0: To było THRT, takie moje odkrycie festiwalowe. A co dla Ciebie najfajniej zagrało na Punk z Pikniku?
1: Wiesz co, ja jakby nastawiłem się i czekałem na Terminal Film, bardzo chciałem ich zobaczyć, nie miałem wcześniej okazji. No, dobry niemiecki stenchor, bardzo porządnie zagrany technicznie, wręcz do takiego stopnia, że w momencie miałem wrażenie, czy to stenchorowcy, czy to zawodowi muzycy, ale naprawdę dobry koncert. Było też parę fajnych rzeczy z Czech, które jakby bardzo lubię, na przykład Narkozę, którą widziałem na Outsidzie 3 lata temu. Jest to zespół tam z uczestnikami, z członkami grupy Gomora, czy innych grup crustowych. Dobre takie, wiesz, kreściwo, rodem z Disrupta. Fajna była też Konsuza. Konsuza.
0: Też nie wiem, jak to się czyta.
1: Też dobre takie. No, Czesi jednak znają się na tej muzyce. Oni wiedzą, jak to zagrać dobrze, szybko, mocno i głośno. W sumie możemy zacząć od Konsuzy. Jest tu kawałek Nice, Nemesis. Nie,
0: Nemeni.
1: nie meni. Pewnie,
0: Nemeni.
1: czyli nic się nie zmieni chyba,
0: Nic
1: tak?
0: się nie zmieni, możliwe, nie
1: Nice,
0: znam czeskiego.
1: Nemeni.
0: No dobra, no to w takim razie konkuza, bo chyba wydaje mi się, że to się tak czyta.
1: No.
0: To posłuchajmy konkuzy.
1: Tak jest.

0: To była
1: Ale to było, no jednak Czesi, Czesi to ułupią.
0: No i twoje chyba ulubiony występ, czyli
1: Terminal Field, tak. Ten występ obejrzałem cały, byłem pod sceną i
0: szalałeś tam.
1: Szalałem
0: Z
1: tam,
0: tego co słyszałam.
1: Dokładnie, szalałem, szalałem.
0: U mnie tam nie było.
1: Bardzo mi się to podobało. To był stęczkor, ale tak mega technicznie zagrany. Dobrze, dobrze to brzmiało, bardzo dobrze to brzmiało. Kawałek A Voice from Beyond, Terminal Field.

0: Jeszcze dodam, że po występie terminali rozstawił się ich mecz, który zniknął w 15 minut.
1: Ty tam coś zdobyłeś.
0: No, udało mi się kupić wątpliwe, ale jakby już płyty nie zdążyłem. Też nie chcieliśmy zrobić jakiejś wymianki z Listra, bo oni byli chętni, żeby się powymieniać, ale niestety nawet już nie było na co. W 15 minut podbiegła wataha ludzi w katankach z ćwiekami i wykupili wszystko, co było na stoisku.
1: Ciekawe, czy dużo tego było, pewnie nie.
0: Oni gdzie przesięgali w Warszawie, więc
1: No więc pewnie.
0: podobna była sytuacja i tam też wykupili strasznie. Wykupione zostało praktycznie wszystko. Nie? Zostało parę long sleeve'ów, kilka winyli i to poszło na punk z pikniku.
1: A jak dla mnie najbardziej hardkorowy zespół na punk z pikniku, to oczywiście Zdrajca.
0: Dla mnie się podoba.
1: Dla mnie się podoba, tutaj zwróćmy uwagę na to, że jest to mowa białostocka.
0: Tak jest.
1: Także nie to, że Tomek źle powiedział. Słuchajcie, ja tak myślałam przez dłuższy czas, a to się okazuje, że tak w Białymstoku mówią. Dla mnie się podoba, nie mi się podoba.
0: Dla mnie się podoba.
1: Taka ciekawostka. Tak, Zdrajca. Fajnie było, bardzo fajny koncert. Wcześniej przed koncertem chłopaki odwiedzili nas na stanowisku. Też fajnie, bo tam się podpięli ze swoim merchem do nas. Spędziliśmy miło czas. I co? No i Łysy postanowił wyjechać z pamiątką od ciebie.
0: Z drutem kolczastym na nodze.
1: Tak. Chyba zadowolony. No bardzo, naprawdę bardzo fajnie było.
0: Przed koncertem dziarka, potem koncercik i pojechali dalej w trasę.
1: Więc teraz, żeby zakończyć naszą króciutką relację z Punk z pikniku, ja bym chciała puścić Zdrajcę, ich cover zespołu Poison Idea.
0: Au. Oh.

0: Mówiliśmy o koncertach na Pax Pikniku, ale przecież był też
1: After.
0: bardzo fajny after z DJ Katką.
1: Tak jest, Kasia
0: Także
1: zagrała
0: tutaj,
1: fajnie.
0: Kasiu, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Były tańce, hulanki.
0: Pobawiliśmy się
1: No, po dzieraniu,
0: bardzo fajnie.
1: przyspieszyliśmy pracę.
0: Tak, bardzo fajnie odpoczęliśmy.
1: Można było potańczyć.
0: Tak jest. Także.
1: Napić się napoju ze sfermentowanego chmielu.
0: Także dzięki Kaśka za fajny after. No i dobra, wracamy z Punks Pikniku i już kilka dni później przepakowanie auta i ruszamy na Żelebsko, czyli UCP Ultra House Piknik.
1: Tak jest.
0: Nie zdążyliśmy kupić nowego namiotu, bo mieliśmy tylko chyba 2-3 dni mieliśmy w Krakowie, po czym ruszyliśmy w drogę znowu. Na szczęście z pomocą przyszedł nam Gucio Denaturat. Tutaj też serdecznie pozdrawiamy, pożyczył nam swój mniejszy, ale
1: Namiocik.
0: klimatyczny namiocik.
1: Bardzo fajnie.
0: Także dzięki Gucio. No i tym razem sporo podzieraliśmy,
1: Tak, i znowu były osoby, które odwiedzały nas na poprzednich festach.
0: nie? Także naprawdę to jest fajne, że ludzie do nas
1: Już się
0: wracają.
1: jakby też to weszło w życie, że jest jurta, gdzie można zrobić sobie pamiątkowy tatuaż. Wpadły osoby, które też nie zdążyły się podzierać na poprzednich festiwalach. I to było fajne, powstało parę czaszeczek z Irokezem, parę czaszeczek z Daszkiem,
0: Ultrachaosowych.
1: ultrahausowych, tak.
0: Wytatuowaliśmy Justynę, między innymi krzyczącą w kapeli prokurator. Po raz kolejny kierownictwo Kociego Świata, który bardzo lubimy, Plaskaty Azyl.
1: I smuga.
0: Tak jest, smuga była już.
1: Tak, to już
0: Smuga.
1: po raz, to już kolejny tatuaż, chyba trzeci czy czwarty.
0: Dla byłej wokalistki
1: Tak
0: Smugi.
1: jest.
0: Wytatuowaliśmy też Johnego, wokalistę No Restraints, którzy również mieli u nas swoje stanowisko z merchem. Ale fajnie, bo Johnny powiedział, że on uwielbia właśnie takie tatuaże robione na
1: Tak jest,
0: festiwalach. Tak,
1: tak
0: powiedział, że
1: jest.
0: nieważne. Nieważne tak naprawdę, nieważny jest wzór, ważny jest kto to robi, ważna jest chwila i ważne jest to,
1: Pamiątka,
0: że
1: nie?
0: zostaje pamiątka na skórze. Tak, no dokładnie tak do tego podchodzimy.
1: I ma na sobie czaszeczkę z irokezem.
0: Także tutaj też odpowiedź dla osób, które czasem pytają, po co sobie robić takie małe tatuaże. No tak, na festach nie tatuujemy całych łydek rąk
1: Nie, to są pamiątkowe
0: To są
1: wzory.
0: pamiątkowe,
1: Małe
0: małe
1: flesze.
0: wrzutki, które potem się będą ludziom po prostu fajnie kojarzyć z imprezą. Z racji tego, że No Restraints było ustawione z nami na stanowisku, wzięliśmy od nich trochę płyt, między innymi nową
1: Nową
0: płytę
1: płytę, tak.
0: True The Old School, która ukazała się i na CD, i na winylu, więc są one dostępne u nas już w Hardcore Tattoo w Krakowie. Też Split, który wydawaliśmy, This Means War i No
1: Na
0: Restraints
1: płycie
0: na płycie
1: CD.
0: CD, ukazał się też na winylu. Też to mamy.
1: Nawet jest kolorowy winyl chyba nawet.
0: Też to mamy w sklepie. Tak, jeszcze nie
1: Jest.
0: rozpakowywałam, bo w sumie
1: Ale
0: stoi
1: jest
0: przede mną,
1: niebieski.
0: ale tak
1: Jest błękitny
0: myślę,
1: winyl.
0: że wkrótce, jak będziemy mieć chwilę czasu, to poodsłuchujemy wszystkie płyty, które
1: No tak.
0: zdobyliśmy na festiwalach. Także słuchajcie, może byśmy. Ja, co prawda, No Restraints już puszczałam w poprzedniej audycji, ale tak sobie pomyślałam, że warto by było jeszcze posłuchać czegoś z tej
1: Z nowej
0: nowej
1: płyty.
0: płyty. Tak, True The Old School. I więc posłuchajmy może numeru Another Kind of Hate.

0: To było No Restraints, jak dla mnie jeden z lepszych koncertów Ultra House Picnic. No ale to jest
1: Na
0: moja
1: nich.
0: muzyka i
1: Ty się
0: moja
1: na nich
0: stajnia
1: nastawiałaś.
0: i się na nich nastawiałam. Tak, no
1: Nastawiałaś się.
0: nastawiałam się też na The Chisel, którego nie było. Ale dobra. Jeszcze powstał jeden bardzo ciekawy tatuaż. Przenieśliśmy na skórę autograf Colina
1: Tak
0: z
1: jest,
0: zespołu
1: dźwięk.
0: GBH, którzy grali też podczas UCP.
1: To jest ciekawa sytuacja, ponieważ podeszła do mnie dziewczyna przed koncertem GBH i mówi, że chciała się umówić na tatuaż, zapisać w kolejkę, ale zrobi go tylko pod warunkiem, jak udaje się zdobyć autograf od Kolina. A ja mówię, autograf, chcesz wytatuować? I odwróciła nogę, pokazała, że na nodze ma kilka już autografów. Między innymi Smalca, a miała
0: Tak.
1: też autograf.
0: Łotiego z
1: Tak,
0: Exploited.
1: Kłodiego z
0: I coś tam
1: Exploited.
0: jeszcze, ale już
1: Jest,
0: chyba
1: no,
0: nie.
1: miała kilka autografów i po prostu kolekcjonuje autografy tuzów punk rocka na swojej nodze. Więc jakby no, zapisaliśmy ją w kolejce i dosłownie po koncercie drzwi podbiegła do mnie z karteczką, gdzie jest autograf.
0: No, i to jest bardzo fajny pomysł. Powiem szczerze, że mi się ten bardziej spodobał, bo ja też mam coś takiego, że kolekcjonuję, tylko że ja z kolei kolekcjonuję na skórze loga, nazwy kapel, ale kapel, które znam, z którymi się kumpluję. I ktoś z tegoż zespołu robi mi tatuaż na nodze, nawet nie musi być tatuatorem. No, każdy ma swoje
1: Upodobania.
0: pomysły, ale tak naprawdę to był bardzo fajny pomysł z tymi autografami. Koncert GBH ja widziałam niestety z
1: No ja
0: daleka,
1: tatuując patrzyłem sobie,
0: ale na
1: ale
0: szczęście na Ultra
1: ja już
0: House.
1: widziałem parę razy GBH, jakby no to jest firma, nie? Tutaj jakby nie ma co
0: Bardzo fajny
1: dyskutować.
0: koncert. Ja
1: GBH zawsze
0: widziałam z
1: dobrze gra
0: daleka.
1: koncerty.
0: Tak, ja widziałam z daleka. Akurat mówię, my mamy to szczęście na UCP, że mamy namiocik tak rozbity, że
1: Jesteśmy
0: nawet
1: przy
0: jesteśmy w
1: scenie.
0: pracy, jesteśmy przy scenie,
1: Więc ja jakby tatuując
0: więc
1: widzę sobie
0: widzimy.
1: każdy koncercik.
0: Dokładnie. No to dobrze, to może teraz posłuchajmy zespołu GBH.
1: Sick boy.

0: Bardzo fajne występy też były. Disable, Disaffect, też Chelsea fajnie zagrało. Podobał Ci się Disable?
1: Tak, podobało mi się. Nawet szczerze mówiąc, ja wcześniej tego nie znałam za bardzo. Ty się chyba na to bardziej nastawiałeś.
0: No.
1: Ale tak, bardzo mi się spodobało. No.
0: No, wiesz, stara kapela, bardzo mocna płyta. Następna Krwawa Kąpiel. No, taki dobry, chyba jedyny.
1: Ostateczna Krwawa Kąpiel.
0: No, tak, no. Jedyny debiut taki zagrany, jak powinien być po polskiemu.
1: No, no fajne to było. To może byśmy w sumie teraz posłuchali Disable, a dalej jeszcze się zastanowimy, co.
0: No i co pozdrawiamy Jacka.
2: Kolejna wojna! Kolejny zbrojny konflikt! Miliony umarłych! Miliony umierających! Ulice zasłane szczątkami ciał! Dzieci zakłuwane bagnetami! Obozy koncentracyjne i krematoria!

0: To też o Disaffect.
1: Bo Disaffect włączaliśmy w poprzednim.
0: Tak, tak, to też mi powiem tak, mi się o wiele bardziej spodobało na żywo. Te dwa wokale, super. No naprawdę, super. Super robią robotę, damski i męski wokal. Mi się jeszcze podobała Prorwa.
1: Tak, ja ich widziałem pierwszy raz w ogóle. O tym zespole dużo się słyszy. Widzi się na plakatach, że są koncerty. No, nawet nie wiedziałem, czego się spodziewać.
0: Ja na przykład o nich, usłyszałam, jak robiłam wymiankę z Piotrkiem Zającem z Koło Records i wtedy, pamiętam, brałam od niego tą płytę i sobie posłuchałam, ale jednak na żywo to zabrzmiało o wiele lepiej, tym bardziej, że to jest taki street punk pomieszany trochę z taki, cold wave.
1: No, taki coldoi trochę. Nie?
0: No, tak, polsko-białoruski zespół, z tego co wiem, bazujący obecnie w Warszawie.
1: Aha.
0: No, to może teraz.
1: Nie, koncert był zaskakujący.
0: To może teraz posłuchamy Prorwy.
1: Pewnie, że tak.
0: Pierwszy numer z płyty Recha. Mury.

0: przypomniałem, siedząc ratując, sobie spoglądałem, co tam sobie gra. Chelsea fajnie, bo zobaczyć takie zmęczone twarze starych punkowców z Anglii. Bardzo zniszczeni, ale bardzo energiczny koncert. Widać, że nie w wieku,
1: porwali do tańca.
0: W wieku 70 lat jeszcze można grać punk rocka. Podobał mi, dla mnie się podobał też zespół Agrimonia ze Szwecji, no, taki stęczowo-krastowy z wokalistką.
1: A Myteri jeszcze coś tam wspomniał?
0: No Myteri, tak? Powiem tak, że widziałem pierwszy raz Myteri. W sumie oni zagrali tak jak na płycie, nie? To nie był jakiś taki koncert, taki mega porywający. Bardziej mnie zniszczyła Agrimonia, którą jakby też poszedłem pod scenę oglądać, nie? Z żeńskim wokalem, bardzo dobry, mocny taki kraścior. Tutaj jeszcze z warszawskich zespołów ten Damnation, tego nie widziałem wcześniej nigdy, słyszałem o tym zespole. No i też tak właśnie nie pozor, w ogóle czego innego się spodziewałem, a to jednak było też bardzo tak energiczne i hardkorowe. No i oczywiście imprezę zamknęło Dead Tahiti, zespół, który bardzo lubię. Nawet można było sobie kupić ich nowy split zespalony.

0: mostami z Białegostoku. Więc
1: też tam tańczyłeś pod sceną.
0: Nabyłem go ze swojego tego splita, też drogą kupna.
1: Drogą kupna.
0: I jeszcze demówkę kasetową. Więc w sumie mam wszystkie wydawnictwa.
1: A to fajny klimat stworzyli na koniec. Tak, tak. Naprawdę na zakończenie tego festiwalu to chyba był bardzo dobrze dobrany zespół.
0: Z reguły, jak coś takiego w stylu takiego zimnego, zimnofalowego czy postpunkowego zamyka festiwal, to aż chce się potańczyć. Ja jestem fanem Dead Tahiti. Więc może włączymy pomniki.
1: Tak, to zaraz włączymy. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, nim zamkniemy Ultra House Picnic, że podczas Ultra House'u, oczywiście jak tradycyjnie co roku miał premierę nowy numer House'u w mojej głowie, który zresztą jest dostępny również u nas w studiu. No i tutaj to może troszkę się pochwalimy, że Tomek zrobił do niego grafiki, na okładkę, na przód, na tył okładki, też tam zaprojektował naszą reklamę. No i jest z tobą tam fajny, duży wywiad, no, żeby nasz troszeczkę autoreklamy, słuchajcie. Także jak macie ochotę się dowiedzieć więcej czegoś o Tomku, który nie tylko drze się w rausie i tatuuje, ale również był przez wiele lat związany z teatrem. Warto sobie ten wywiadzik przeczytać, jakbyście mieli ochotę nabyć to wielkie tomisko, to mówię, zapraszam do Hardcore Tattoo. Stron jest chyba 280, więc jest co czytać.
0: No grube to, Michał.
1: Więc tak. Jest co czytać. Okej, no to zamknijmy Ultra House Picnic numerem Dead Tahiti. Pomniki.
0: Tak jest.

0: Tak jak mówiliśmy, za nami już dwa przystanki, te, o których Wam opowiedzieliśmy, Punks Picnic i Ultra House Picnic. Teraz pakujemy się na przystanek numer 3, Festiwal Urwanych Filmów, trzecią edycję.
1: Trzecia edycja.
0: FUF rozpocznie się 18 lipca. Sporo zespołów tam zagra. Zagra m.in. Scarface, Los Fastidios, Bolkik i Joules, gdzie udzielają się Polacy. Zespoły stacjonujące w Londynie.
1: Poza tatuowaniem zagramy też z Rausem.
0: Tak, będziemy tam tatuować, będzie Tomek grał z Rausem.
1: I będzie kapela naszego, druga kapela perkusisty Mea Culpa.
0: Tak. Potem tydzień później, tu też chcemy zapowiedzieć jeszcze jedną imprezę, na której co prawda dziarać nie będziemy, ale tam też będzie grał Raus.
1: Tak, to jest koncert w Sopocie 27 lipca.
0: Także serdecznie.
1: Tam Raus zagra z Laxitem i Defnel.
0: To są chyba jakieś lokalne.
1: Tak, to są lokalne kapele. Jedna power violence'owa, jedna hardkorowa. No i my.
0: No, także zapraszamy Was serdecznie i do Sopotu, i na FUF. Na FUF-ie zagra też Kryminalne Tango. Akurat ostatnio Kryminal Tango. Kawałek Kryminalne Tango będę chciała puścić, a ostatnio Łukasz nas niespodziewanie odwiedził w studiu. Tutaj też pozdrawiamy przy okazji. No i co? No i chyba tym byśmy dzisiaj zakończyli dzisiejszą audycję, bo chciałam Wam puścić na koniec Kryminal Tango, przy którym się pewnie pobawimy na koniec FUF-u.
1: Tak.
0: Nie wiem, którzy oni grają,
1: ale
0: pewnie będą pod koniec grali, więc potańczymy.
1: Dobrze.
0: Słuchajcie, widzimy się w takim razie na kolejnych koncertach, festiwalach. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Słyszymy się za około miesiąc i wtedy opowiemy Wam, co się działo w lipcu i co się znowu wydarzy w sierpniu. Trzymajcie się i bawcie się dobrze i bezpiecznie w wakacje.
1: Do zobaczenia.
0: Na razie.
1: I do usłyszenia.

0: Bulisz, Dave, choć raz damulka na coś się przydała.
1: Jeszcze się odegram, master. Tak? Trace? Co? Tak, w porządku. Odezwiemy się.
0: Co jest grane, Dave?
1: Powiedział. Mamy łeb na karku?
0: A mowa. Całe miasto jest nasze. Ale przy oczku niewielki z tego pożytek.
1: Za 2 miesiące wybory, prawda?
0: No to co?
1: Gdyby tak coś się teraz przytrafiło naszemu głównemu konkurentowi. Co ty na to?
0: Wyszłoby to parszywie. Jakby winnego migiem nie złapali, wyborcy mogliby pomyśleć, że maczaliśmy w tym palce.
1: Otóż to.
0: Wyduś wreszcie, o co chodzi.
1: Właśnie miałem telefon. Donegan Maas został zamordowany jakieś pół godziny temu w swoim biurze. Na razie nie wiadomo, kto to zrobił.
0: Cholera. Musimy coś zrobić, Dave. I to szybko. Ta historia to dynamit.
1: Chyba wiemy, co trzeba zrobić. Tu jest telefon. Dzwoń.
0: Halo? Dajcie mi prokuratora.
2: Raymond Chandler. Hiszpańska krew.
3: Przejrzałeś wszystko?
4: Tak, ani jednej łuski. Cholera, ale będzie smród. Wybory za 2 miesiące, szkoda gadać. Komuś dostanie się po dupie. Ty znałeś go?
3: Tak, chodziliśmy razem do szkoły. Kochaliśmy się w tej samej dziewczynie. Wybrała jego. Ale mimo to zostaliśmy przyjaciółmi, wszyscy troje. Świetny był z niego chłopak. Może tylko ciut za sprytny. Myślę, że jeszcze parę lat, a miasto byłoby jego.
4: Ciekawe, gdzie był personel. Taka gruba ryba musiała chyba zatrudniać całą masę służby.
3: Tylko jedną dziewczynę do pomocy. Ale wtedy, kiedy to się stało, wyszła na obiad. Widziałeś ten terminarz?
4: Aha. Patrz, jakiś Imlej był z nim umówiony na 12:15. Teraz jest już w 13:30. Facet na pewno już dawno zniknął. Czekaj, Imlej. Czekaj, no czekaj. Czy to przypadkiem nie ten, który kandyduje na sędziego przy poparciu kliki Masters Age? Ty sądzisz, że...
5: Halo? Halo, tu Pete Marcus. Tak, inspektorze. Jest tam De La Guerra. Tak, już. Inspektor chce z tobą mówić, Hiszpan.
3: De La Guerra, słucham. Nie, no jasne, że go znałem. Nie, nikogo. Jest tylko jego sekretarka. No to ona podniosła alarm. W terminarzu zapisano tylko jedno nazwisko. Imlej, spotkanie o 12:15. Nie, nic nie ruszaliśmy. Nie rozmawiałem jeszcze z panią Maar. Dobrze, wstąpię przedtem do biura.
5: No i co?
3: Odwołali mnie, Pit. Masz czekać ze wszystkim na przyjazd komisarza i nikogo tu nie wpuszczać. Białych, czarnych irokezów, nikogo.
5: Ale dlaczego? Nie rozumiem.
3: Ja też. Ale nie mam nic do gadania, taki jest rozkaz. No, trzymaj się, stary.
5: Cześć.

0: pan, panie Sam. Jak to dobrze.
1: Dzień dobry, Mini. Jak się czuje pani Mar?
0: Odkąd wróciła do domu, nie odezwała się do mnie ani słowem. Stoi jak słup pośrodku salonu i milczy.
1: Pójdę do niej.
0: O tak, tak, oczywiście.
1: Bel, tak mi przykro.
2: A więc załatwili go. Sam w końcu go załatwili. Czy był aż tak znienawidzony?
1: Ludzie, z którymi miał do czynienia, nie przebierają w środkach. Przypuszczam, że Danny, na ile to możliwe, zachował czyste ręce, ale... No, przy okazji musiał narobić sobie wrogów.
2: Kto go zabił, Sam? Czy już coś wiedzą?
1: Tak. Chyba wiemy, kto. Niejaki Imlay, zastępca prokuratora okręgowego.
2: O Boże, jedyny. Do czego dochodzi w tym skorumpowanym mieście?
1: To było tak. A może nie chcesz o tym słuchać?
2: Nie chcę. I tak gdziekolwiek spojrzę, wszędzie patrzą na mnie jego oczy, błagają, żebym coś zrobiła. On był dla mnie naprawdę dobry Sam. Układało się nam raz lepiej, raz gorzej, to prawda, ale to o niczym nie świadczy.
1: Ten Imlay kandyduje na sędziego przy poparciu kliki Mastersa i Age'a. Jest tuż po 40 i zdaje się, że... jak to bywa w tym wieku, miał skok w bok z niejaką Stellą Lamotte, tancerką z klubu nocnego. Jakimś cudem sfotografowano ich razem, gołych i pijanych. Donny zdobył te zdjęcia, Belle. Znaleziono je w jego biurku. W terminarzu miał też zapisane spotkanie z Imlayem o 12:15. Przypuszczamy, że doszło między nimi do kłótni, że... skoczyli sobie do oczu, ale Imlay był szybszy.
2: To ty znalazłeś te zdjęcia Sam?
1: Nie. Ja bym je pewnie wyrzucił. Znalazł je komisarz Drew. Po tym, jak odebrano mi tę sprawę.
2: Jak to? Odebrano ci sprawę? Tobie? Przyjacielowi do niego?
1: Tak. Ale nie bierz sobie tego tak do serca. Belle, ja jestem policjantem. I muszę stosować się do rozkazów. Zresztą w miarę możliwości. Staram się wszystko mieć na oku.
2: Starasz się mieć na oku. Też coś.
1: Chciałem cię właśnie prosić o klucze do waszego domku nad jeziorem. Kazali mi się tam rozejrzeć, poszukać jakichś dowodów. Donny odbywał tam różne zebrania.
2: Zostaniesz je, gliniarzu, ale niczego tam nie znajdziesz. Jeżeli pomagasz im wygrzebać coś na do niego, żeby mogli wybielić tego całego Imlaya.
1: Lecisz bzdury, moja droga. Prędzej rzuciłbym robotę, niż zgodził się na coś takiego.
2: Powiedzmy, że ci wierzę. Tu masz klucze.
1: Dzięki. Zajrzę do ciebie po powrocie. Może będziesz w lepszym nastroju. Powinnaś wiedzieć, jaki mam do tego stosunek. Donny i ja byliśmy kiedyś jak bracia. Słyszałem, że ostatnio nie najlepiej się między wami układało. Ale cieszę się jak cholera, że to nieprawda. No tak, mogłem się tego spodziewać. Niczego tu nie ma. Zwyczajna podpucha. Ależ tu tego

0: a temu nic już nie pomoże. Kompletnie sztywny.
1: O co chodzi?
2: To pański samochód?
1: A jak ci się zdaje?
2: Mnie to się zdaje, że jestem leśniczym okręgu Toluca. I jeszcze mi się zdaje, że sezon na jelenie tak jakby się skończył.
3: A o sezonie na łanie tom w ogóle jeszcze nie słyszał.
1: O czym ty mówisz?
3: Nie wiesz pan? A może byśmy tak zajrzeli do bagażnika? A nie mówiłem? O, jest łania.
1: Sprytnie pomyślane.
3: Masz pan zezwolenie na ten odstrzał?
1: Nie jestem myśliwym.
3: Nie jesteś? A jak widzę, strzelbę pan masz.
1: Jestem z policji. Tu jest moja odznaka.
3: Porucznik ze śledczego. Z komendy miasta. Dla mnie to niczego nie zmienia. Jest pan zatrzymany, poruczniku.
1: Aż tak?
3: Tak. I powiem ci, co zrobimy. Przejedziemy się teraz paręnaście kilometrów twoją gablotą i w miasteczku zameldujemy, gdzie trzeba, że kłusujesz. Potem złapię okazję i wrócę po swój wóz.
1: A skoro tak, to ruszajmy w drogę. Ja nie wiedziałem, że nad jeziorem są jelenie.
3: Tam jest rezerwat, poruczniku, więc wszystko się może trafić.
1: Może. Nie wiem. Nigdy w życiu nie upolowałem niedźwiedzia. Nawet po ładnych paru latach w policji nie jestem taki twardy.
3: Powiesz to sędziemu.
1: Chyba nie powiem.
2: Zwariowałeś? Pogarszasz tylko swoją sytuację, tajniaku.
1: Kto cię na mnie nasłał?
2: Ktoś dzwonił do mnie do Salt Springs. Dostałem cynk, że w twoim wozie jest łania. Dowiedziałem się, jak wygląda twoja gablota i gdzie stoisz.
1: Siatka, no! Chciałeś wracać okazją, no to jazda!
2: No co ty?
1: Na co? Pensyjka nie starcza ci na życie, co? Sam żeś poczucił mi to łanie krętaczu tam, nad jeziorem.
2: Twardziel, tak? Jeszcze pożałujesz, tajniaku. Złożę skargę.
1: No dobra. A teraz wynocha, no. I zabieraj to ścierwo. No to cześć!

0: Słucham.
1: Jak to dobrze, Sam, że cię wreszcie złapałam. Ja nie mówiłam wtedy poważnie. Byłam wstrząśnięta, roztrzęsiona, kompletnie rozbita. Chyba wiesz o tym.
0: Jasne, dziecino. Nie myślisz o tym więcej. Zresztą miałaś rację. Właśnie wróciłem z nad jeziora. Wygląda na to, że wysłali mnie tam tylko po to, żeby się mnie na jakiś czas pozbyć.
1: Tylko ty mi teraz zostałeś sam. Nie pozwolisz, żeby zrobił ci ktoś coś złego, prawda?
0: Kto?
1: Przecież dobrze wiesz, kto. Nie jestem taka głupia, Sam. Ja wiem, że... Wiem, że to był spisek nikczemny. Polityczny spisek, żeby się go pozbyć.
0: Nie wiem, Bell. Możliwe, że jednak pozory nie mylą. I Donny rzeczywiście został zabity przez przypadek. Mogli się pokłócić z Imlejem z powodu tych zdjęć. No było nie było, Donny miał prawo powiedzieć temu facetowi, żeby wycofał swoją kandydaturę. To nie szantaż. Ja nie wiem, czy wiesz, ale Donny też trzymał broń. I kto wie, czy próbował nią straszyć.
1: Ach, nie, to wszystko jest takie straszne, Sam. Sam. Postaraj się wpaść do mnie jak najprędzej.
0: Jasne. Ale... Czy ostatnio ktoś był w waszym domku nad jeziorem?
1: Nie mam pojęcia. Nie zaglądałam tam co najmniej od roku. On jeździł tam beze mnie. Może się z kimś spotykał. Nie wiem, Boże. Boże, ja nic nie wiem.
0: Nie myśl już o tym, Belle. Jakbym mógł, to wpadnę.

0: Cześć, Pit. Co słychać?
1: Serwus, Hiszpan. Udany wypad. Stary żyć bez ciebie nie może.
2: No, zaraz do niego pójdę. Daj ognia, Pit.
1: Proszę bardzo.
2: Byłeś przy tym, jak znaleźli te zdjęcia?
1: Być byłem, ale to komisarz je wygrzebał, nie ja. No bo co?
2: A widziałeś, jak to się odbyło?
1: On je naprawdę znalazł sam. Nie podrzucił ich, jeśli ci o to chodzi.
2: A jest coś nowego w sprawie broni?
1: Tak, zabito go z kalibru 25. Cholerny kieszonkowy grat. Koszulki ze stopu miedzi i niklu. Samopowtarzalny, łusek nie znaleziono.
2: Ciekawe. Więc Imnej pamiętał o łuskach, a zapomniał o zdjęciach, z powodu których zabił.
1: Cześć. Ty myślisz, że przypisali mu motyw, a skoro Mar też miał spluwę, to oskarżenie o zabójstwo z premedytacją jakby odpada.
2: Dobrze główkujesz.
1: Pewnie uważasz, że ja nic nie robię, co?
2: Bez urazy, stary. Jesteś moim wspólnikiem, a że uchodzę na komendzie za wtyczkę Mara, więc i tobie się trochę dostało. Ale ty przynajmniej siedzisz na tyłku, a mnie wysłali nad jezioro tylko po to, żeby mi podrzucić do samochodu zastrzeloną łanię i zwalić na głowę leśniczego.
1: To niemożliwe, sam. Tutaj nikt nie posunąłby się tak daleko.
2: Tak, ja też tak myślę. Raczej dali się namówić, żeby mnie tam wysłać, a ktoś z zewnątrz załatwił resztę.
1: Słuchaj, ta praca tutaj to dla mnie tylko źródło utrzymania, nic więcej. Ja nie idealizuję pracy w policji jak ty. Jedno twoje słówko, a wezmę tę cholerną odznakę i rzucę staremu w pysk.
2: Daj spokój, wybij to sobie z głowy, gliniarzu. Mam pomysł. Zbieraj się do domu i zalej sobie pałę. A ja pójdę do komisarza.
3: Wejść.
2: Dobry wieczór, szefie.
3: Ach, to ty. Nie śpieszyłeś się z raportem. Znalazłeś coś?
2: A miałem coś znaleźć oprócz podrzuconej łani w moim wozie?
3: Wiem od prokuratora, że jesteś oskarżony o pogwałcenie ustawy o ochronie zwierzyny, o utrudnianie wykonywania obowiązków służbowych funkcjonariuszowi z okręgu Toluca i stawianie oporu podczas aresztowania. Masz coś do powiedzenia na ten temat?
2: Wydano już nakaz aresztowania?
3: Nie wniesiono formalnego oskarżenia. Przypuszczam, że z braku dowodów.
2: W takim razie mam pewnie zwrócić odznakę.
3: No, sam rozumiesz.
2: Nie ma sprawy, szefie. W moich żyłach płynie czysta hiszpańska krew. Ja nie jestem mulatem, metysem czy innym mieszańcem. Mój dziadek w takiej sytuacji zużyłby mniej słów, za to więcej prochu, ale to wcale nie jest zabawne. Wrobiono mnie, dlatego że Donegan Marr był moim przyjacielem. Wie pan równie dobrze jak ja, że nie miało to żadnego wpływu na moją pracę. Ale prokurator i jego polityczni poplecznicy nie są tego chyba tacy pewni, co?
3: Ty jesteś zawieszony, Dragwara. Prokurator chce się z tobą widzieć. Prywatnie. Podobno chce ci udzielić jakiejś rady.
2: Wiem, co to za rada. Mam się odczepić od sprawy Mara.
3: Nie ma już żadnej sprawy, sam. Imlej za pośrednictwem adwokata przyznał się do zabójstwa. Twierdzi, że działał w obronie własnej. Rano ma się stawić u prokuratora. Nie, z tego co wiem, chcę ci poradzić, żebyś wrócił do Toluca i pogadał od serca z leśniczym. Według niego to powinno załatwić sprawę.
2: Nie ma potrzeby. Ja wyczuję łajdaka na kilometr, komisarzu, a tamtego już wynagrodzono za fatygę. Mogę już odejść?
3: Możesz. I uważaj na siebie, sam.
1: Cześć, Pit. Poczekaj, Hiszpan. Jakiś chłopak zostawił dla ciebie kartkę.
2: Co? Mam coś dla ciebie u mnie. Dzięki, stary.

0: szczeniaku. Właśnie, szybko.
1: Zwariowałeś. Schowaj tę spluchę.
0: Ostrożność nie zawali. A coś ci się nie spieszyło?
1: Nie marudź. Co jest grane?
0: Pali mi się pod nogami, tajniaku. Depczą mi po piętach, ale... Ale mam dla ciebie coś, co... Co warte jest jakieś stówę.
1: Nie rozśmieszaj mnie. Joy. Dobry z ciebie kapuś, to ci muszę przyznać, ale stuwa piechotą nie chodzi.
0: Warto wybulić, chłopie, jeśli chcesz się dowiedzieć, kto naprawdę sprzątnął Mara.
1: Mów, Joy. Zapłacę, jeśli uznam, że warto. Gdybyś tylko nie zalewał.
0: Wiesz, co to za jedna figlowa z Imlejem na tych obrazkach?
1: Znam jej nazwisko, ale zdjęć nie widziałem.
0: Stella Lamotte. To tylko pseudoestradowe. Naprawdę, nazywa się Stella Chill. To moja młodsza siostra.
1: No, nieźle, nieźle. Mów dalej.
0: Ona go w to wrobiła. Wrobiła go za parę działek heroiny od jednego takiego skośnokiego Filipińczyka.
1: Znasz go?
0: Niespecjalnie. To jeden z tych naszych małych, brązowych braci. Przystojniak, elegancik i handlarz prochów. Sakramencki czułek. Nazywa się Toribo, a wołają go gorący chłopak. Mieszka drzwi w drzwi ze Stellą. Najpierw ciągnął ją w nauk, a potem w sprawę Imleja. Doprawiła czymś Imlejowi wódkę, żeby mu się film urwał i wpuściła żółtka, żeby im cyknął parę zdjęć. Cwane, co nie? Ale potem Stella, jak to kobieta, pożałowała tego, co zrobiła i wyśpiewała wszystko naszemu bratu Maxowi i mnie.
1: Interesujące.
0: Ale to jeszcze nie wszystko, bo co ja robię? Zasadzam się na żółtka i zaczynam chodzić za nim jak cień. Nie mija wiele czasu, patrzę, a on zasuwa do mieszkanka Dave'a Age'a na Van Don. No, no co... Za taką wiadomość należy się chyba paczka, co?
1: Kto jeszcze o tym wie?
0: No, tylko Max. Potwierdzi, co mówię, jeśli odpowiednio z nim pogadasz.
1: Wierzę ci, Joy. Ale przydałoby się więcej dowodów. Rozumiesz coś z tego?
0: Dowodów. Toż to śmierdzi na odległość, aż głowa boli. Albo Żółtek pracował dla Mastersa i Age'a i już wcześniej, albo dogadał się z nimi dopiero jak zdobył obrazki. Potem Mar dostaje zdjęcia. Głowę daje, że guzik by je zobaczył, gdyby mu ich sami nie podesłali. Mar nie wpadł na to, że to od nich, bo przecież Imlej kandydował na sędziego z ich ramienia. Jasne, że to ich fagas, ale fagas to tylko fagas. Tak się składa, że to moczy morda, choleryk, wszyscy o tym wiedzą.
1: Tak, tak, to zupełnie prawdopodobne.
0: No tak, no więc poszli na całość. Mar dostał obrazki, ale nie wiedział od kogo. A Imlej dostał cynk, że Mar ma jego zdjęcia z panienką i że chce go przycisnąć. Więc co robi taki facet jak Imlej? Wyrusza na łowy. Ale ubita kaczka trafia na stół dużego Johna i jego pomagiera.
1: Tu jest twoja stówa, Joey, ale musisz zrobić dla mnie jeszcze jedno. Muszę raz, dwa pogadać ze Stellą.
0: Nie da rady, nie wiem gdzie jest. Może spróbuj przez Maxa w hotelu Mansfield. No, z tego co wiem, Stella ulotniła się z miasta. Ja sam też znikam, jak już podłapałem trochę fosy. To jak strzelimy na pożegnanie po jednym?
1: Nie, dziękuję.
0: A ja się napiję. A twoje... Joy!
1: Nie żyje. Idą na całego.
2: Taksi! Taksi! Do hotelu Mansfield, szybko. Wreszcie spotykamy się.
3: Jestem ranny.
2: Nic ci nie będzie w przeciwieństwie do Joeya i Maxa. Kto ci ich kazał załatwić? Gadaj.
3: Odpieprz się, glino.
2: Taki jesteś twardy, co?
0: Zobaczymy.
2: Dawaj ręce. Dawaj, no. A teraz jeszcze nogi. Dobra, dawaj. Mały to i gardziołko. No.
3: Strasznie ci współczuję. Gdzie jest Stella Chill?
2: Co? Nie chcesz gadać, no cóż. Dobra, myślę, że się namyślisz.
3: Może nie od razu, może nawet nie prędko, ale w końcu wszystko powiesz.
2: No.
3: wygadał, to będę.

0: Wreszcie wraca do żywych. Swoją drogą twardy z niego chłopak.
1: Pić.
2: Stella, daj mu wody.
1: O, widzę. Widzę, że jesteśmy w komplecie. Pan Masters. O, pan Age. Piękna Stella. No i oczywiście pan prokurator.
2: Podoba nam się twoja ikra, tajniaku. Ale robisz z niej zły użytek. Wygląda na to, że wszystko ci trzeba klarować od A do Z, a to niedobrze. To znaczy, że jesteś skończony, pojmujesz?
1: Zabijając mnie, nic nie zyskujecie. Może tylko tyle, że zawiśniecie na nieco wyższej gałęzi. Tak, Masters. Frajer, któremu udało się wskoczyć na wysoki stołek, zawsze pozostaje frajerem. Zabiliście dwóch ludzi bez najmniejszego powodu. Nawet nie wiecie, co staracie się zatuszować.
3: Znów chcesz oberwać?
0: Spokojnie, John, daj mu się wygadać.
1: Ta oto pani jest siostrą dwóch ludzi, których zabiliście. Opowiedziała im, jak wrobiła im Leia, kto robił zdjęcia, w jaki sposób trafiły one do rąk Donegana Mara. Wasz skośnooki bandzior wyśpiewał mi to i owo. Mam już ogólny pogląd na całą sprawę. Nie byliście pewni, czy Imlej zabije Mara, bo mogło się stać odwrotnie. A czy w te, czy we w te wasze byłoby na wierzchu. Tyle, że gdyby to Mar zginął, Imleja trzeba by raz, dwa posadzić. I właśnie na tym się potknęliście. Zaczęliście tuszować sprawę, nie wiedząc, co się naprawdę wydarzyło.
2: Kiepściutko, gliniarzu, kiepściutko. Zabierasz nam tylko czas.
1: Wynajęcie zabójców do zlikwidowania braci Chill było z waszej strony rutynowe. Podobnie jak rutynowe było odebranie mi sprawy Mara i wrobienie mnie tak, że zostałem zawieszony. Myśleliście, że siedziałem u Mara w kieszeni, ale musieliście zerwać z rutyną, kiedy się okazało, że nie można znaleźć im Leja. Wtedy dostaliście Pietra.
2: To pyszne. Opowiedz nam o tym szpiclu.
1: Imlej nie żyje, Masters. Nie żył już, kiedy zabito Mara.
2: Jak to?
1: Imlej poszedł na spotkanie z Marem, a jakże? No i czemu nie? Nie wiedział, że został wystawiony do wiatru. Tyle, że spotkał się z nim wczoraj, nie dzisiaj. Wyciągnął go do domku nad jeziorem, żeby obgadać sprawę po przyjacielsku. Rzecz jasna, był to podstęp. W każdym razie doszło między nimi do kłótni i Imlej zginął. Spadł z werandy i rozwalił sobie głowę o kamienie. Leży teraz sztywny jak kłoda pod stogiem drewna na podwórku domu Mara. Mar ukrył go tam i wrócił do miasta. A dzisiaj rano ktoś zadzwonił do niego i powiedział, że niejaki Imlej chce się z nim spotkać o 12:15. Co mu pozostawało? Oczywiście grać na czas. Wysłał więc sekretarkę na obiad, położył pistolet, żeby mieć go pod ręką i czekał. Był przygotowany na kłopot. A jednak widok gościa tak go zaskoczył, że nie użył broni.
2: Mądrala! Niby skąd mógłbyś to wszystko wiedzieć?
1: Racja? A racja? Ja tylko zgaduję. Ale to odpowiada faktom. Inaczej być nie mogło. Mar potrafił sobie radzić z bronią, a do tego był zwarty i gotowy, więc dlaczego nie strzelił? Ano dlatego, że odwiedziła go kobieta. Spójrzcie na Stellę. Oto wasz zabójca. Wrobiła Imleja, mimo że go kochała. Tak to już jest z narkomanami. Potem zrobiło jej się smutno, pożałowała swojego czynu i sama postanowiła sprzątnąć Mara. Zapytajcie ją.
3: Nienawidzę was! Wszystkich nienawidzę!
4: Boże, Bastys!
1: To... pański bal, prokuratorze. Tak pan go sobie wyobrażał?
4: Wygląda na to, że wszyscy nie żyją.
1: Tak, a ja i w każdym razie nie będę żałował.
4: To dopiero podniesie się szum, kiedy praca się dowie, że prokurator we własnej osobie musiał się wcielić w tajniaka, a zwykłego gliniarza trzeba było zawiesić, żeby mógł mu pomóc.
1: Więc to tak chce pan z tego wybrnąć?
4: To jedyne wyjście. Dla dobra policji, całego miasta. I dla nas samych.
1: Mnie też to odpowiada. Pod warunkiem, że nie będzie żadnych zmian w scenariuszu.
4: Nie będzie.
1: A więc do zobaczenia na konferencji prasowej. Masz piękny dom, Bel. Sam bym tu chętnie pomieszkał.
3: Nie wątpię. Ale ja tu nie zamierzam zostać. Łupta się, osiadaj i opowiadaj.
1: Sprawa jest zamknięta. Będzie śledztwo, przesłuchanie, pogróżki, paru pyskaczy zacznie szukać rozgłosu, takie tam rzeczy. Przez jakiś czas gazety będą o tym pisać na pierwszej stronie, ale tak naprawdę akta są już zamknięte. Więc postaraj się o tym zapomnieć.
3: Tak, tak. No, a jak twoja rana, Sam?
1: W porządku, dziękuję. No więc to Stella Lamotte zastrzeliła Mastersa i do niego. Tak. Ją z kolei zabił H, a ja jego. Wszyscy sztywni. Jak naprawdę zginął Imlay, tego się już pewnie nie dowiemy, ale to już nie ma żadnego znaczenia.
3: A skąd wiedziałeś, że te zwłoki Imlaya leżą w naszym domku?
1: Nie wiedziałem, ale doszedłem do wniosku, że do niego zabiła kobieta, więc podejrzenie, że ten nad jeziorem to Imlay, miało ręce i nogi. Zresztą rysopis się zgadzał.
3: Wiedziałeś, że zabiła go kobieta. Skąd?
1: Po prostu wiedziałem. Przeżyliśmy razem wspaniałe chwile we troje, ty, Donnie i ja. Ale życie płata paskudne figle. Teraz już wszystko skończone. Wszystko, co dobre.
3: Może nie wszystko, Sam. Będziemy się musieli częściej widywać. Dużo częściej.
1: Dałem się wyrobić. Mam nadzieję, że po raz pierwszy i ostatni.
3: O czym ty mówisz?
1: No patrz, zwrócili mi odznakę. Nie jest taka czysta jak kiedyś, ale chyba nie gorsza niż większość. W każdym razie postaram się nie zabrudzić jej jeszcze bardziej.
3: No i może, no tak, zaczynam rozumieć.
1: Tak. Uznałem, że to była kobieta, ponieważ strzelano z pistoletu małego kalibru, jakim mężczyźni na ogół się nie posługują. Ale nie tylko dlatego. Po wizycie w waszym domku wiedziałem, że Donnie spodziewał się kłopotów, a więc mężczyzna nie mógłby go sprzątnąć tak łatwo. A jednak pozornie wszystko wskazywało na Imlaya. W każdym razie ci, którzy nie wiedzieli, że nie żyje, dali się na to nabrać. Zwłaszcza, że żaden policjant nie spodziewałby się po kobiecie, że pozbiera łuski. Kiedy Jay Chill opowiedział mi swoją historię, pomyślałem, że może zabójcą jest jego siostra. Ale zarzucając jej to w obecności Mastersa i Age'a, wiedziałem już, że to nie ona. To było zagranie poniżej pasa. Na dobrą sprawę zabiłem ją. Choć znając tych przyjemniaczków, i tak nie dałbym złamanego grosza za jej życie.
3: Boże!
1: Dopóki całkiem nie zmądrzałem, miałem 3 zagwozdki. Notatkę w terminarzu, pistolet w ręku do niego i brakujące łuski. Aż wreszcie wpadłem na to, co i jak. Donnie nie umarł od razu. Nie brakowało mu sprytu i korzystał z niego do samego końca. Żeby kogoś osłonić. Notatka w kalendarzu była trochę nieczytelna, bo skreślił ją już po wszystkim, kiedy umierał w samotności. Potem wyciągnął z szuflady pistolet, żeby umrzeć z bronią w ręku. Zostały już tylko łuski. Ale po jakimś czasie i do tego doszedłem. Strzały padły z bliska. Z drugiej strony biurka, na którym leżały książki. Właśnie tam spadły łuski, tak że mógł je dosięgnąć. Z podłogi nie dałby rady ich pozbierać. Wśród kluczy, które mi dałaś, Był także klucz do jego biurka. Poszedłem tam wczoraj, późno w nocy i znalazłem łuski w pudełku na cygara. Nikt ich tam nie szukał. W końcu człowiek znajduje tylko to, czego się spodziewa.
3: Sam. Nie przeszkadzało mi, że zadawał się z innymi. Rzecz w tym, co to były za kobiety. Jadę oddać się w ręce policji.
1: O nie, nie, Bel. Niech to się skończy po jego myśli. Policji zresztą odpowiada taki stan rzeczy.
3: Sam wiem, że źle zrobiłam, ale czy... Czy kiedyś potem...
1: Nie, Bel. Nigdy i nigdzie. To niemożliwe. Nie pozwoliłaby mi na to moja hiszpańska krew. Żegnaj.

Butter.

0: Nadjeżdża w łódź.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Dowdzirt i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Smiths. Chociaż powszechne było oddawanie hołdu gatunkowi lub subkulturze takiej jak punk czy gotyk fani Smithsów, jeszcze przed wydaniem albumu ubierali się jak Smithsowie. Chociaż inni artyści wcześniej rozwinęli podobną wrażliwość estetyczną, większość z nich, jak Edwin Collins z Orange Juice, czerpała inspirację z lat 50. XX wieku, nosząc skórzane kurtki, okulary przeciwsłoneczne i nieskazitelne czubki. Morrissey połączył fryzurę z lat 50. z tym, co Reed nazywa wyglądem studenckim, płaszcze przeciwdeszczowe kupione w sklepach charytatywnych i sklepach z antykami. Ten wygląd skostniał teraz w to, co można by nazwać klasyczną estetyką indie boy, koszulki i koszule wpuszczone w dżinsy 501, okulary w grubych oprawkach, niedopasowane lub źle dopasowane okrycia wierzchnie. Fletcher zobaczył zespół pod koniec 1983 roku i pamięta, że fani byli już ubrani jak oni, w Londynie ludzie nosili kwiaty w tylnych kieszeniach. Od 1984 roku Morrissey nosił duże płaszcze i nagle zaczęto widywać takich ludzi. To było tak, jakby niektórzy z nich po prostu wychodzili ze swojej skorupy, byli bardzo książkowymi ludźmi, którzy nagle zdali sobie sprawę, że książkowe jest modne, i nie musieli przepraszać za swoje okulary NHS, za to, że są trochę rozczochrani, oczytani i lubią muzykę pop. Burnham wspomina, że Affleck's Palace w Manchesterze był centrum estetyki Morrisseya. Morrissey go stworzył, ale ludzie chodzili tam, żeby go powielać. To były dżinsy Vintage 501, zanim stały się tak powszechne, jak się stały, kardigany, rzeczy, które celowo wyglądały na staroświeckie. To był taki outsiderski look, stał się antyfajną modą, zanim jeszcze zaistniała w naszych głowach. Wspomina, że The Smiths działali jako swego rodzaju kodeks dla szerszej kultury. Na przykład, gdy zespół wystąpił w South Bank Show, pamiętam, że wszyscy to nagrywali i to naprawdę przedstawiało zaplecze odniesień. Ludzie zaczęli czytać Oscara Wilda, to w pewien sposób poszerzało horyzonty, lubienie Smiths. Ikonografia i muzyka zespołu były tak silne, że pomimo estetycznych i politycznych zmian Morrisseya po rozpoczęciu kariery solowej w Bengali In Platforms z 1988 roku zasugerował, że migranci z Azji Południowej nie mają miejsca w Wielkiej Brytanii, a w 1992 roku ozdabiał się flagą brytyjską. Wielu fanów może łatwo oddzielić Smiths w swoich umysłach. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1985 Meat is Murder. Oto utwory składające się na album. The Headmaster Ritual. Rasholm Ruffians. I want the one I can't have. What she said. That joke isn't funny anymore. Nowhere fast. Well I wonder. Barbarism begins at home. I na koniec Meat is Murder. Życzę miłego odbioru i zapraszam w piątek o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Krzysztof Dowdzirt.

prison layer.